startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max.

0: coś, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama. Oszczędnych kręcą okazję. W Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Dziś w Jeleniej Górze poranek zapowiada się chłodno. Termometry pokażą 10 kresek, a na niebie więcej chmur niż słońca. Wiatr będzie słaby z zachodu, a ciśnienie pozostanie stabilne. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną do 15 stopni. Jutro zaś czeka nas więcej słońca, a temperatura podskoczy do 22 kresek. W środę ponownie więcej chmur, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze. Wiadomości.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania wstępnej umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Później, jak informuje strona irańska, odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Zabójstwo w Lubsku. W Lubuskiem w jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Ruszyły poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z morderstwem, mówi Żaneta Kumoś z żarskiej policji.
3: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
2: Szczegóły sprawy wyjaśnia prokuratura. Niezwykły wyczyn w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. To nowy, na razie jeszcze nieoficjalny rekord Guinnessa.
4: To nie jest tak, że liczy się tylko ilość. Również to idzie w parze z jakością.
5: Tak, jakość przede wszystkim, ale musimy obciąć minimum 2 cm włosy. Wytyczne od Guinnessa.
6: Zapisaliśmy się razem z rodziną, żeby skorzystać. A co, pomyśleliśmy sobie.
4: Możecie się zapisać w księdze Guinnessa.
7: No oczywiście, właśnie do tego dążymy.
2: Dochód z tego wydarzenia wesprze leczenie chorych dzieci.
0: SK2 Sport.
2: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schertogenbosch. W finale wygrał z Alexem de Minorem i awansował na 47. miejsce w rankingu. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na wyniku 2-2. A Szwecja prowadzi z Tunezją 3-1.
8: No już nie prowadzi, się skończył, moi drodzy. 5-1. Szwecja wygrała z Tunezją. To mogliśmy być my? To mogliśmy być my. Mogliśmy teraz oglądać właśnie spotkanie Szwedów, Polaków z Tunezyjczykami. Nie udało się i wszyscy szefowie są chyba wdzięczni w tym momencie, dlatego że nikt nie zaśpi dzisiaj do pracy.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: SK2. 2,5 minuty po godzinie 6. Czy

Ale wieje, ale wieje i wiać mać, w sensie mawiać, o, tak chciałem powiedzieć. Mawiać, dzisiaj szczególnie, moi drodzy. 8 minut po godzinie 6 obchodzimy, 15 czerwca obchodzimy Dzień Wiatru. Tak sobie spojrzałem na te święta nietypowe i rzeczywiście dzisiaj możecie poczuć się troszkę zawiani właśnie przez to, że ten dzień obchodzimy, a świętować jakoś trzeba. No wiatr ma to do siebie, że szybko przemija, prawda? No takie wiecie, no przeminęło z wiatrem, to dzisiaj sobie zrobimy takie przeminęło z wiatrem w Radiu SK2. 726 826 826, i w tym momencie pozwólcie, że odblokuję linię i będzie się można do mnie dodzwonić. 726 826 826, albo Messenger, zapraszam. Robimy sobie przeminęło wiatrem, czyli przypominamy sobie, co nam przeminęło z wiatrem, za czym tęsknicie, bo ja na przykład w sobotę tak wstaję rano około godziny 12, bo musiałem trochę odespać, prawda? Zawsze na rano przychodzę, no to w sobotę można sobie poleżeć do 12, a dlaczego by nie? I tak sobie myślę, kiedyś to było, rano był Kaczor Donald w telewizji, a wieczorem był Czar Par. No przeminęło z wiatrem, nie ma tego już, a szkoda. 726 826 826, albo Messenger, co wam przeminęło z wiatrem, zapraszam, można dzwonić, można się odzywać, można też do mnie pisać, jak ktoś jest trochę bardziej taki, wiecie, no taki

0: tęsknię i natęsknię. Tęsknię i natęsknię. No tęsknimy. Przeważnie zatem tęsknimy, co już było i nie wróci dzisiaj. O przeminięciu z wiatrem rozmawiałem. Co wam przeminęło z wiatrem, z jezdem? No marzenia. Dzień dobry, Marzenko. Marzence też szybko przeminął weekend. Tak?
1: Tak. Bardzo.
0: Właśnie, bo to był sam sympatyczny weekend, że tak powiem.
1: No oczywiście, z siostrą, ze szwagrem, z moim mężem, to zawsze są weekendy, jak mnie siostra niespodziewanie gdzieś zabierze.
0: Co wy, gdzie cię zabrała siostra?
1: Na obiad, do Kłodzka. A wiecie, ja mieszkam na Dolnym Śląsku,
0: no.
1: Tak Trzebnica, nie będę mówiła miejscowości, ale tak
0: mniej więcej, no, Dolny Śląsk, każdy wie gdzie jest, no.
1: No i wiecie, gdzie jest Kłodzko, nie?
0: No wiemy, gdzie jest Kłodzko.
1: No.
0: Głośno było ostatnio o Kłodzku, tak.
1: No tak, tak. I siostra mnie zabrała na obiadek. Na rybkę. Mogę wspomnieć, że na rybkę.
0: No to elegancko. A z jakiej to okazji, przepraszam bardzo?
1: Z okazji Dnia Siostry.
0: No. To ona taka jest, że Dzień Siostry świętuje?
1: No to oczywiście, ona wszystko świętuje.
0: To wy bardzo zżyte dziewczyny jesteście ze sobą.
1: No tak. My we dwie.
0: Która starsza od której?
1: Ja jestem starsza.
0: No dobra, nieważne o ile. Chodzi o to, że starsza. No. Starszy to się zawsze młodszym opiekuje, prawda?
1: Tak, ja ją wychowałam, prawda?
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I bez żadnych kuksańców się obeszło?
1: No, wiesz, no to...
0: Jakieś żarty były, siostrzane.
1: Tak, nie będę mówiła, bo ona mnie słucha i później mnie już nigdzie nie zabierze. No
0: jak ma siostra na imię jeszcze?
1: Ewelina.
0: Siostra Ewelina.
1: Ewelina,
0: tak. Siostra Ewelina.
1: Kochany Piotruś.
0: Zabrała siostrę Marzenę na rybkę do Kłodzka. No i proszę bardzo, tak. I tak zleciał weekend.
1: Da się.
0: Fajnie, Marzenko, do ciebie leci od nas też paczka prezencików, a ja czekam na kolejne telefony 726-826-826 albo Messenger, tam też można się nagrywać. Włączam sekretarkę, już teraz można się będzie dodzwonić do naszej sekretarki. Bardzo sympatyczna jest, dlaczego by nie, można sobie też jej posłuchać. 726-826-826 albo Messenger. Co wam przeminęło z wiatrem? Eska.

26 minut po godzinie 6. Na pewno wiecie, czego nie zabierzecie. Nawet pod rękę nie zabierzecie jedzenia z bufetu. Przynajmniej w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. Ten hotel wprowadził ostatnio wysoką opłatę, 80 zł od osoby za wynoszenie jedzenia z bufetu szwedzkiego, bo do tej pory ludzie po prostu przychodzili i mieli wszystko na tych stołach, więc pakowali po kieszeniach czasami i ruszli dalej gdzieś tam w pokoje albo gdzieś indziej z tym jedzeniem. Nie wiem, na pewno nie sprzedawali, pewnie przejadali. No ale tak czy inaczej, hotel powiedział dość. No i teraz jak chcesz wynieść z bufetu szwedzkiego jedzenie, to musisz zapłacić 80 zł. Czyli wybór jest prosty. Albo płacisz, albo jedzenie zwracasz.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
16: Dziś w Jeleniej Górze pogoda zapowiada się dość chłodno. Termometry pokażą 11 kresek, a na niebie dominować będą chmury, choć słońce też czasem się przebije. Powietrze będzie dobrej jakości, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Po południu temperatura wzrośnie do 15 stopni, ale chmury nadal będą przeważać. Wieczorem sytuacja się nie zmieni. Temperatura pozostanie na poziomie 15 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.
17: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Tragiczna noc na Ukrainie. W Kijowie 4 osoby nie żyją, ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył m.in. w prawie tysiącletni klasztor, Ławrę Peczerską, który stanął w ogniu. W Charkowie życie straciło 5 strażaków, zostali zaatakowani dronami podczas gaszenia pożaru. Rusza ogólnoeuropejska akcja Operacja Alkohol i Narkotyki. Przez 7 dni kierowcy muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami trzeźwości oraz badaniami na obecność środków odurzających. Tysiące fanów MMA na gali Donalda Trumpa w Waszyngtonie. To z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin amerykańskiego prezydenta oraz w dniu flagi. Składająca się z 7 walk gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu.

Maciej Musiałowski, czyli numer 8 naszej gorącej polskiej dwudziestki na 21,5 minuty do godziny 7. No właśnie, to jest numer 8, moi drodzy. To żeście zrobili, że Maciej tak mocno tutaj podupadł nam. Można to naprawić oczywiście, trzeba tylko wejść na sk2.pl i zagłosować. Ruszyło nowe głosowanie, nie to, że nowy sezon, ale nowa edycja naszej polskiej gorącej dwudziestki, ta tygodniowa. Na razie na pierwszym miejscu męskie granie, później Dawid Podsiadło i Marissa, ale to wszystko może się zmienić. SK2, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie już w piątek po 18:00.

0: Ja się cieszę, że to wy mnie zaskakujecie. 11 minut do godziny 7, ja odbieram kolejne telefony. Dzisiaj się pytam, co wam przeminęło z wiatrem, bo dzisiaj dzień wiatru mamy. Co wam przeminęło z wiatrem? Mamy kolejny telefon.
1: Powiem wam jedno, panowie. Przeminęło mi z wiatrem w życiu bardzo istotna rzecz. Chciałam być chirurgiem. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy również, ale spokojnie, bo akurat każdy z nas jest chirurgiem. Bo kto nie robi cięć w budżecie co miesiąc, nie?

0: Proszę uwierzyć w siebie, proszę w siebie uwierzyć i wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej nowej zabawy SK Karniaki Cup. Dzisiaj startujemy, dzisiaj pierwsza osoba będzie mogła być powołana do naszej reprezentacji, która na narodowym wygra nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych i obejrzy sobie mecz nie z kim innym, jak z naszym mistrzem również Karniaków ze Sławkiem Peszko. No i właśnie, co trzeba zrobić, żeby wejść do zabawy? To macie ostatnią szansę, bo po siódmej będziemy wybierali pierwszą osobę do naszej reprezentacji. SK2.pl, tam wchodzicie, tam piszecie zgłoszenie i w zgłoszeniu piszecie, dlaczego to właśnie was mamy powołać do takiej reprezentacji, na taką imprezę. I później, jak ja do was zadzwonię, to trzeba będzie odpowiedzieć na takie zadanie konkursowe. No, trzeba będzie dokończyć Sławka Peszkę. I teraz tak, uwaga, bo to będzie, teraz puszczam ten dźwięk i macie paręnaście minut na to, żeby się zastanowić, co też nasz reprezentant powiedział i miał na myśli, a później poprawnie odpowiedzieć.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i tak wygwizdane, to wy musicie dokończyć. I komu się uda, ten z nami wyląduje w loży na Stadionie Narodowym i postrzela Karniaki ze Sławkiem Peszko. SK2

0: Reklama.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
3: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Dziś rano w Jeleniej Górze czeka nas mieszanka słońca i chmur. Termometry pokażą około 12 kresek, więc warto się cieplej ubrać. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne, co nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 15 stopni, a słońce nadal będzie próbowało przebić się przez chmury. Wieczorem utrzyma się podobna aura z temperaturą około 15 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
12: Minęła siódma, News SK2, Anna Łobocka. Wymuszenie pierwszeństwa. To była przyczyna kolizji drogowej z udziałem Przemysława Czarnka. Kierowca, który wjechał w auto z politykiem PiSu, przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
13: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
12: Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu polski prezydent?
14: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
12: Mówił w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki, a na początku gali nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Za kilka dni pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
15: SK2 Sport.
12: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Dwie wygrane i dwie porażki, z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
0: No właśnie, Niemcy wygrali z Curaçao 7-1. Ja tylko przypominam, że w 2014 roku Niemcy wygrały z Brazylią 7-1. Co to oznacza? To oznacza, że Curaçao gra na poziomie Brazylii.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: I już się zrobiły 3,5 minuty po godzinie 7.

0: Niby, że nie ma już nic, że to już koniec, a tak naprawdę dużo teraz piłki nożnej, bo przecież mistrzostwa cały czas trwają 10 minut po godzinie 7, no to na mistrzostwa się teraz przenosimy, bo piłka nożna się zmienia. Teraz oprócz przerwy w połowie meczu są też przerwy w połowie połowy. Gdybyście jeszcze nie zauważyli, to tak, są to przerwy, takie 3-minutowe przerwy na uzupełnienie płynów, oficjalnie na uzupełnienie płynów, ponieważ nadawcy akurat ten czas wykorzystują na emisję reklam. Szczególnie nadawcy zza wielkiej wody, czyli zza oceanu, amerykańscy, którzy każde 30 sekund wykorzystają na to, żeby nadać reklamę. No i właśnie, amerykańska stacja telewizyjna Fox przedłużyła sobie blok reklamowy podczas takiego meczu Meksyku z RPA. I uwaga, to nie to, że widzowie tej stacji obejrzeli ten mecz później, czy tam wznowienie tego meczu później. Nie, nie, nie, nie, nie. Sędzia wstrzymał grę na około 40 sekund, ponieważ właśnie stacja Fox nie była gotowa do wznowienia transmisji reklamowej. I to jest dość spora zmiana. My powinniśmy się cieszyć z tego, że całe szczęście to była amerykańska stacja, bo jak to byłby Polsat, to finału rozgrywalibyśmy pewnie gdzieś na gwiazdkę.
1: SK2.
0: A za chwilę strzelamy. Pierwsze karniaki ze Sławkiem Peszka. Zobaczymy, czy ktoś trafi do naszej reprezentacji, która niebawem pojawi się na Stadionie Narodowym.

0: Eska, Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No to czas zacząć naszą nową zabawę Eska Karniak i Cup. Filip już z nami. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Filip jako pierwszy będzie miał szansę na to, żeby wybrać się jako część tej jedenastki, która już niebawem na Stadionie Narodowym. Nie dość, że sobie obejrzy mecz w towarzystwie Sławka Peszki, to jeszcze postrzela z nim karniaki. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: Super, to ja tylko powiem, o co chodzi w naszej nowej zabawie. Za chwilę, Filipie, usłyszysz zdanie. To zdanie oczywiście jest cały czas do usłyszenia również na naszej stronie sk2.pl. I za chwilę usłyszysz to zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak usłyszysz gwizdek. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi dalej. Czy wszystko jasne?
3: Super, postaram się.
2: Jesteś gotowy?
3: Tak, jestem.
2: Dobra, to uważaj. Masz 3 sekundy, pamiętaj, po tym, jak usłyszysz ten gwizdek. No to co? Co też Sławek Peszko ma nam do powiedzenia dzisiaj?
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: I trochę dupa.
2: Mój drogi, dobra, to sprawdzamy to słowo. Czy to jest to słowo? Uwaga! No nie, to nie jest to słowo. To nie jest to słowo, ale powiem ci szczerze, że ja też myślałem, że to o to słowo chodzi.
3: Ojejku, szczerze, pierwsze to mi przyszło do głowy.
2: Wiesz co, to było też pierwsze, co mi przyszło do głowy. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Dobrze, posłuchaj, Filipie, do ciebie leci w takim razie prezent pocieszenia od Radia SK2. Dzięki bardzo za udział w zabawie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki bardzo. A my szukamy w takim razie kogoś, kto odgadnie to magiczne słowo, które Sławek Peszko wypowiedział. Według Filipa była to dupa, a to ja wam tylko podpowiem, że Filip był bardzo, bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. Tak więc macie szansę, sk2.pl, możecie sobie tam wejść, możecie jeszcze raz odsłuchać sobie Sławka Peszkę. No i co? I dzisiaj jeszcze 2 razy zagramy. Być może dzisiaj ktoś z was już zasiądzie w tej naszej loży, żeby razem ze Sławkiem Peszko postrzelać karniaki.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Filip bardzo blisko był pojechania z nami na Stadion Narodowy na oglądanie meczu razem ze Sławkiem Peszko. No nie udało się, nie udało się. Dzisiaj po 10:00 znowu będziemy próbowali wysłać kogoś z was do naszej reprezentacji. Ja przypominam, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i Filip powiedział, że to jest słowo na du, a kończy się na pa, a to nie jest to słowo, ale był bardzo blisko. Mała podpowiedź w takim razie dla was. Tak, jest to słowo czteroliterowe.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
10: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się dość chłodno, bo termometry pokażą 11 kresek. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury, co może dodać uroku temu poniedziałkowi. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni, a wieczorem nadal będziemy mieli mieszankę słońca i chmur. To idealny czas na relaks w domu. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
11: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Atakiem na ławrę peczerską Putin trafił na listę największych barbarzyńców w historii, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa stanęło w płomieniach po uderzeniu dronem. Spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspieńskiego. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.

wcale nie trzeba skakać bardzo wysoko albo biegać bardzo szybko, albo jeździć na rowerze również jakoś tak z górki i tak rozpadać się do nie wiadomo jakich prędkości, żeby pobić rekord. Okazuje się, że są rekordy też w innych dziedzinach, na przykład Niemiec pewien ustanowił nowy rekord w jedzeniu miodu, pan André Ortolf. No właśnie, ten pan, który mieszka sobie w Bawarii, zjadł ile? Ponad kilogram? Prawie 1,5 kilograma miodu w 60 sekund. I tym samym ustanowił nowy rekord Guinnessa w tej dziedzinie. Proszę bardzo, ale to nie jest jedyny wyczyn pana Ortolfa, który jest znany z podejmowania różnych nietypowych wyzwań związanych z jedzeniem. No bo na przykład wcześniej pobił rekord Guinnessa w najszybszym wypiciu litra soku pomidorowego. Albo największej ilości zjedzonych lodów. W 30 sekund zjadł ponad 0,5 kilograma. Ustanowił również rekord w zjedzeniu ponad 1,5 kilograma ostrego sosu w ciągu 3 minut. No, prawdziwy mistrz. Dla takiego to już tylko kasz.

11 minut zostało do godziny 8, a tymczasem internet przynosi nam całkiem ciekawe informacje o żółwiach. Żółwie pustynne pomagają zazielenić Saharę. To nie jest żart. Najnowsze badania pokazują, że żółwie pustynne mogą pomóc w walce z pustynnieniem Afryki. Chodzi o to, że żółwie, kopiąc tunele, poruszają zbitą glebę, co ułatwia już nasiąkanie wodą. No i kto by pomyślał, że to żółwie przyspieszą zazielenienie Sahary. SK2. W ogóle żółwie i Sahara to jest bardzo dobre połączenie, moim zdaniem, bo nawet jak je na drugi dzień będzie suszyło, to do domu bez problemu trafią.

Nasza ulubiona pogodynka, czyli grupa Lombard na 5 minut do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta, moi drodzy. No to wyjaśnijmy sobie jedno. Do Karniaków zgłaszamy się przez stronę sk2.pl, a przez numer 726-826-826 albo przez Messengera zgłaszamy się do Państw Miast, które już po godzinie 8. Ktoś z Was zgarnie dzisiaj znowu prezent marzenia wartości 500 zł, a ktoś inny zgarnie prezenty od radia SK2. Żeby wejść do zabawy, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie albo wykonać zadanie podyktowane przez ojca prowadzącego Jarząbka. Uwaga, uwaga, uwaga, podaję zadanie. Proszę mi powiedzieć, co Wam się kojarzy z kolorem zielonym. Czekam na SMS-y 726-826-826 albo na wiadomości na Messengerze, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was zadzwonić. SK2.

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Jeleniej Górze przedpołudnie zapowiada się z mieszanką chmur i słońca, a temperatura wyniesie około 13 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu słupki rtęci mogą dojść do 15 stopni. Jutro czeka nas głównie słoneczna aura z temperaturą sięgającą 22 kresek. W środę znów pojawi się miks chmur i słońca, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
8: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie straciły 4 osoby w Kijowie i 5 w Charkowie. Rannych zostało ponad 30 osób. Trwa dogaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Najwięcej jest ich we Lwowie. Po raz drugi od początku wojny zaatakowana została Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO.
9: Rosyjski
8: dron uderzył w centralną część dachu soboru. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go odrestaurować. Mówił dyrektor rezerwatu Ławra Kijowsko-Peczerska Maksym Ostapenko. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Od dziś do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą wyłapywać kierowców na podwójnym gazie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
10: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
8: Teraz Łódź i Koci Weekend. Przez 2 dni można było podziwiać około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami wystawy rozmawiała Julia Niewiadoma.
11: Co udało się już zobaczyć?
12: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie.
13: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną? Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
14: Tak, tym się charakteryzują.
8: W programie znalazły się też wykłady poświęcone opiece nad zwierzętami.
15: SK2 Sport.
8: Kamil Majchrzak najwyżej w rankingu w swojej karierze. Dzięki wygranej w turnieju w Holandii polski tenisista awansował na 47 miejsce. Z najlepszej setki wypadł za to Hubert Hurkacz, który teraz zajmuje 103 lokatę. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem w nocy. Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
16: No, naszych tam nie ma, ale jest głośno o naszych, dlatego że na przykład gazety dzisiaj donoszą, lewy poczaruje w Chicago za 15 milionów dolarów. Chicago go kusi tak naprawdę po tej Barcelonie. Ja powiem tak, jakby Lewandowski do Chicago pojechał, on ma tą żonę Annę, prawda? Ta żona Anna tam ćwiczyła tą baciatę. Ja myślę, że w Chicago Fire to się zrobi wtedy dopiero gorąco.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: 3,5 minuty po 8:00.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To dowiedzmy się teraz, co się dzieje w kraju. Na przykład 11 po 8 to jest dobra pora na to, żeby powiedzieć wam o tym, że policja w Podmarszczynie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. No, dzień jak codzień, można by było powiedzieć. Z tym, że kierowca ten wydmuchał 3 promile alkoholu w organizmie, został zatrzymany i ujęty przez kobietę, która odebrała mu kluczyki i zablokowała drogę. Bardzo ładnie pani się zachowała. Bardzo ładnie, tutaj wielkie brawa. No ale pan się nie chciał poddać i uciekł. Ukrył się w polu zboża i tam dopiero znalazła go policja. Natura upomniała się o swoje. Schował się w zbożu, bo miał we krwi butelkę żyta.
2: SK2.

0: znam osoby. Nie znam osoby, która by powiedziała, że nie chce więcej prezentu marzeń. Więc za chwilę taki prezent marzeń do kogoś powędruje.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas na Państwa miasta. Dzisiaj grają za sobą Małgosia i Sylwek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, świetnie, że się słyszymy. Dobrze, to szybko zasady przypomnę. Zasady naszej zabawy są takie. Mam koło, na kole losuję dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi. I każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, na kole są jokery. Kto z was wylosuje jokera, ten może sobie wybrać dla siebie sam literkę. Kto zdobędzie więcej punktów, kto wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Super, dwa razy jasne. Panie, przodem dzisiaj Małgosia, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej. W prawo czy w lewo?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Prawie joker, ale nie joker. Literka S. Jak co może być S?
3: Jak samochód.
0: To powiedziałaś, nie ja. Dobra, uwaga. Literka S dla Małgosi i na literkę S poproszę o państwo.
3: Słowacja.
0: Miasto.
3: Stalowa Wola.
0: Znana postać.
3: Spiderman.
0: Roślina.
3: Stokrotka.
0: Kolor.
3: Słoneczny.
0: Na ostatnim wybrzmieniu. Na ostatnim wybrzmieniu kolor słoneczny, ale zaraz Kasia się krzywi. Kasia jest tutaj komisją kontroli gier i zakładów. Kasia, jak ten słoneczny wygląda? Czy to jest jakiś kolor? Poczekaj, włączę ci mikrofon.
5: Nie no, farbę słoneczną kupisz w sklepie, żeby sobie namalować ściany.
0: Czyli jest kolor.
5: Zaliczamy.
0: Dobra, niech będzie słoneczny kolor. Małgosia, zaliczony. 5 punktów do przebicia, Sylwek. 5 punktów do przebicia.
4: Tak, jestem.
0: No jesteś. 5 punktów do przebicia masz.
4: No, spróbuję.
0: Spróbujemy. Dobra, w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: Proszę cię bardzo. No i ty to jesteś albo szczęściarzem, albo pechowcem. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Joker, wybieraj sobie literkę, tylko to może być każda literka oprócz literki S, bo taką literkę miała Małgosia.
4: No to może A.
0: A? Pierwsza litera alfabetu?
4: Tak.
0: Dobrze, sam tego chciałeś, że tak powiem. To poproszę, na literkę A państwo.
4: Austria.
0: Miasto.
4: Amsterdam.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Alo, alo.
0: Imię.
4: Adam.
0: Roślina.
4: Agawa.
0: Potrawa.
4: Akacje z mirabelkami.
0: Zawód.
4: Adwokat.
0: Dobra, potrawa akacje z mirabelkami?
4: Tak, akacje z mirabelkami, tak mi przyszło do głowy.
0: Akacje z mirabelkami? Poczekaj, Kasia się znowu krzywi.
5: Nie krzywię się, zrobiłam małe śledztwo i wychodzi na to, że akacje są jadalne. Kwiaty akacji są jadalne.
0: Naprawdę?
5: Więc to ty ocenisz.
0: Naprawdę?
5: Tak.
0: Akacje są jadalne?
5: No kwiaty akacji, no.
4: No tak.
0: Jest nieprawdopodobne, co tu się, moi drodzy, dzieje. Sylwek!
5: Gratulacje!
4: Prezent wielkie.
0: Prezent marzeń leci do ciebie. Małgosiu! Dzielnie walczyłaś. Nagrody pociesz... Tak?
4: Dziwna to była rozgrywka. Pozdrawiam Małgosię.
3: Pozdrawiam.
0: Dziwna to była rozgrywka. Małgosia.
5: Słoneczne ściany, tak, i słoneczne akacje do jedzenia. No,
0: dzieli, tak, akacje w słonecznych ścianach. No to ciekawe. Można się umówić. Tak czy inaczej, do Sylwka prezent marzenia wartości 500 zł. Do Małgosi prezenty pocieszenia. A Państwa Miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne po prostu. Ja myślałam, że ja jadłem już wszystko na świecie, okazuje się, że nie. Akacje z mirabelkami. No muszę spróbować. Położę sobie obok zwyczajnej kaszanki. Może się zakocham.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
4: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas dość pochmurny poranek, ale nie zabraknie też chwil z przebłyskami słońca. Temperatura utrzyma się na poziomie około 12 kresek, więc warto założyć coś cieplejszego. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, co może sprawić, że poczujemy się nieco chłodniej. Ciśnienie stabilne, dlatego nie spodziewamy się gwałtownych zmian. Po południu temperatura wzrośnie do 15 stopni, co może przynieść nieco przyjemniejszą aurę. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
15: 8.31, News Eska 2, Anna Łowocka. Tanieje ropa naftowa, to po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran. A dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, litr benzyny 95 nie powinien przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40. Syn przyszłej królowej Norwegii usłyszy dziś wyrok za gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami. Prokuratura zażądała dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 29-letni Marius jest najstarszym synem księżnej Mette Marit z jej poprzedniego związku. Nie ma tytułu królewskiego. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski. Miejscami będą im towarzyszyć mocne porywy wiatru oraz silne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu.

To akurat się nie zmienia. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. A co się zmieniło? No świat się zmienia. Świat się kręci i cały czas coś się zmienia, pojawiają się jakieś nowe informacje. My tych nowych mamy pokorek, więc teraz wracamy do tych, które już były. Czas na kącik odkurzający, czyli odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. Co też nam kiedyś prasa pisała, proszę bardzo, czytamy. Dwuletnia dziewczynka niezauważona uciekła z domu, zabrała ze sobą swoje rodzeństwo. Matka dzieci w tym czasie spała. Zdarzenie miało miejsce w chińskim mieście Qiantan, a pisał o tym brytyjski Daily Mail 15 czerwca 2016 roku, a więc 10 lat temu. Jak podawała gazeta, cała trójka została znaleziona nad ranem przez policjanta, który jadł śniadanie w miejscowym barze. Ku zdumieniu funkcjonariusza każde z dzieci miało w ręku lizaka, które dostało od sklepikarza. Strasznie niecierpliwe rodzeństwo, strasznie niecierpliwe. Nie chciało im się czekać do studiów, żeby liznąć nocnego życia w mieście.

Gdyby ktoś oszukał, to Landberry ma plan awaryjny i tak on właśnie brzmi. 10,5 minuty do godziny 9, a ja jeszcze przeglądam sobie kolorową gazetę plotkarską na dzisiaj. No i proszę bardzo, jest Dawid, ale nie Wajda, Dawid Podsiadło, który jest bardzo zakochany, o czym pisze prasa. Artysta wręcz promienieje. Jego uśmiech nie schodzi mu z twarzy. No i jest taki tytuł: jestem przeszczęśliwie zajęty. No i tak to jest. Telemarketerzy od fotowoltaiki nie lubią tego. SK2

0: Pływać to będziecie za chwilę z Kasią Grodzką, która już jest w pełnej gotowości i zaserwuje wam dziesiątkę hitów, jeden po drugim, bez reklam.
1: Bez reklam, bez zgadza reklam. Się. Przysięgam, świetnie. Naprawdę, obiecuję.
0: Ale to nie wszystko, bo z Kasią też można karniaka strzelić.
1: Będziemy strzelać, słuchajcie.
0: A jak, oczywiście. Słyszałeś, jakie dzisiaj Filip podał hasło?
1: Słyszałam bardzo, no tak jest, no nie ukrywam, że ja też
0: przeliteruję. Przeliteruję. D-U-P-A.
1: Aha.
0: No, jak sobie poskładacie, to im wyjdzie w takim razie hasełko, ale to nie jest D-U-P-A. Ja tylko rzucę może dla przypomnienia, co mówi Sławek Peszko.
2: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i dałem taką podpowiedź, że to czteroliterowe hasełko.
1: Bardzo dobra podpowiedź.
0: Bardzo dobra podpowiedź.
1: Zobaczymy, czy się przyda ta twoja
0: Po której
1: podpowiedź.
0: Po dziesiątej? Po dziesiątej gramy, po dziesiątej. Tak więc zgłaszajcie się sk2.pl. Kto chce z nami jechać na Narodowy, postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko? No to powinien się zgłosić. sk2.pl.

0: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Dziś w Jeleniej Górze pogoda będzie dość zróżnicowana. Przed południem możemy spodziewać się zarówno słońca, jak i chmur. Temperatura wyniesie około 13 kresek, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 15 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
9: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Właśnie teraz podejrzany ma być doprowadzony na przesłuchanie. To w sprawie śmierci 75-letniego taksówkarza na Pomorzu, a co dotąd ustalono, Dominika Bakura.
10: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
9: Do sprawy będziemy wracać. Cena ropy w dół to po zawieszeniu konfliktu USA-Iran i ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Choć oficjalne podpisanie porozumienia ma odbyć się dopiero w piątek, to oba państwa już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłyston.
11: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw m.in. w Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowemu odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
9: 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
12: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
9: Meta wyścigu 4 lipca w śląskim Jaworznie.
13: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego sprawdza wnioski złożone przez lokalne firmy. Chodzi o pożyczki na odbudowę po powodzi. Do tej pory pod lupę trafiło 500 zgłoszeń. Na razie jedna sprawa może mieć swój finał w sądzie. Pierwotne ludy odwiedzą Muzeum Karkonoskie. Szklane rzeźby inspirowane pradawnymi mieszkańcami Nowej Zelandii obejrzycie na wystawie Homo Divisus już 19 czerwca. Obok prac Konrada Tomaszewskiego pojawią się też maski z kolekcji Kazimierza Pichlaka. To pamiątki z podróży po Afryce i Nepalu.
15: Minęła 9:00, tutaj Radio SK2. Mnie to dzisiaj przywiało do tego studia, bo nie dość, że pogoda mocno wietrzna, no to jeszcze w kalendarzu mamy dzień wiatru, słuchajcie. Ja proponuję te podmuchy złapać sobie w żagle i wyruszyć na podbój nowego tygodnia, a na pokładzie z nami w tej godzinie m.in. Roxy Węgiel i Grzesiek Chyrze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Trochę mocniejszego brzmienia. Na początku tygodnia na pewno nie zaszkodzi. Po polsku gramy wam w Radiu SK2, więc nie mogło zabraknąć polskiego od zespołu Human. A w Polsce już za 10 dni nastaną wakacje. Jak co roku o tej porze szkoły zaczynają się wyludniać. Uczniowie masowo znikają z lekcji jeszcze przed tym oficjalnym dzwonkiem na wakacje. Oceny są wystawione. Rodzice wolą zabrać dzieciaki na urlopy w czerwcu, bo wtedy bilety i hotele są o połowę tańsze niż na przykład w szczycie sezonu w lipcu czy sierpniu. No czyli co? Szkoła uczy, szkoła wychowuje, ale jak widać, to biura podróży dają w czerwcu najlepsze lekcje z oszczędzania.
1: SK

0: Czasu.
1: W tym wehikule czasu Radia SK2 podokazujemy sobie, albo raczej wstrzymamy się z tym niecnym procederem, bo to właśnie taką prośbę przemyca Marek Grechuta w piosence Nie dokazuj. Ja myślę, że to naprawdę dobry przekaz, jeśli ktoś się zastanawia, jak powinny mniej więcej wyglądać relacje damsko-męskie. Nie dokazujcie swojej drugiej połówce, szczególnie przy poniedziałku.

razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: i... To nowość w Radiu SK2. Artur Rojek w objęciach. Gramy wam w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów i to jeden z dwóch singli promujących nadchodzący album pana Artura, który nazywa się Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który ma się ukazać 18 września. Drugim utworem jest Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. No powiem wam, jeszcze się lato nie zaczęło, a tu już człowiek nie może się doczekać tej muzycznej jesieni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadłeś.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Klasyki. Gramy wam w Radio SK A2. Nie budźcie marzeń ze snu i Ryszard Rynkowski. No, a ja mam nadzieję, że jednak jesteście obudzeni i po godzinie 11 ktoś z was odgadnie, co tam powiedział Sławek Peszko. Prosimy bardzo.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, co to za słowo? SK2.pl, zakładka wygraj. Czekamy na wasze zgłoszenia do SK2. Karniaki Gap oczywiście.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Dzisiaj w Jeleniej Górze zapowiada się chłodny dzień z temperaturą około 14 kresek. Możliwe opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby z zachodu, a ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu spodziewajmy się pełnego zachmurzenia, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Jutro niebo wciąż szare, z maksymalną temperaturą do 21 kresek. W środę ciemne chmury i do 20 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. Przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
13: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy, zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiący własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
12: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Dziś kończy się pakiet CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza, pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Są sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy, mówi premier Donald Tusk.
14: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
12: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
14: Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
12: Dziś jeszcze za 95 płacimy 6,04 zł, a za diesla 6,40. Kamil Majchrzak zdobył premierowy tytuł w karierze. 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał turniej ATP 250 w Holandii. W finale pokonał szóstą rakietę świata Aleksandra de Minora.
15: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa.
12: Dzięki tej wygranej awansował na 47 miejsce w rankingu najwyższe w karierze.
16: Błażej Stachewicz. Czy powiat wrocławski odwoła starostę? Dzisiaj odbędzie się komisja rewizyjna. Sesja w sprawie odwołania Włodzimierza Chlebosza. Potrzeba 3/5 głosów, co w przypadku Rady Powiatu Wrocławskiego oznacza poparcie 18 radnych. Od jutra rusza remont wolności w Jeleniej Górze. To trzeci etap przebudowy najdłuższej drogi w naszym mieście. Tym razem czeka na Was zwężenie i jazda po jednym zamiast dwóch pasów w każdą stronę. Drogowcy wejdą na odcinek między Lidlem a MZK, potem przejdą dalej w kierunku Nadbrzeżnej.
0: Minęła 10:00, to dobra godzina, żeby pozgadywać, co miał na myśli Sławomir Peszko. Za chwilę ktoś z Was podejmie się tej misji. Przed nami SK2, Karniaki Kap, a muzycznie na początek zespół Kombi, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK 2.
2: No właśnie, oby ten narcyz, który leciał przed chwilą i zespół łzy, były takie prorocze dla Ewy, która jest już z nami. Cześć, Ewcia.
3: Cześć, dzień dobry, witam.
2: No właśnie, Ewa zgłosiła się po to, żeby rozszyfrować się, co tam Sławek Peszko powiedział w tej takiej zaszyfrowanej wiadomości, wygwizdanej w zasadzie. Ewa, tylko że tak, bo ty, jeżeli chodzi o tobie, o świat piłkarski, to on jest tobie obcy, bo ty, jak napisałaś w swoim zgłoszeniu, pracowałaś na pewnej imprezie piłkarskiej w swoim życiu, prawda? Opowiedz.
3: Opowiem krótko. Pracowałam jako małolata jeszcze na Stadionie Narodowym. Byłam tam raz i bardzo chcę wrócić. Byłam na Euro 2012. Aha. I byłam na VIP-ach. I bardzo, bardzo mnie to właśnie ruszyło, jak cały stadion śpiewał hymn. Wszyscy kibice, piłkarze, a mi normalnie przychodziły ciarki.
2: Gęsia skórka.
3: Bardzo bym chciała, gęsia skórka, bardzo bym chciała przeżyć to jeszcze raz.
2: No dobrze, Ewa, to chcesz wrócić na ten PGE Narodowy, tylko że jest jedna taka mała misja do spełnienia. Na szali jest wydarzenie SK Karniaki Cup właśnie na PGE Narodowym, gdzie jeżeli odpowiesz dobrze, to wyślemy cię z osobą towarzyszącą i tam będzie konkurs jedenastek rzutów karnych, no i będzie można wygrać nawet 10 tysięcy złotych, ale to jeszcze za chwilę. Na razie zrobimy tak, że ja za chwilę puszczę ci dźwięk Sławka Peszki, ocenzurowany, czyli przypomnę ci tę zagadkę, a ty będziesz miała po tym dźwięku od razu 3 sekundy na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Co powiedział Sławomir Peszko? Czy ty jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa, trochę w stresie, ale jestem gotowa.
2: Czyli możemy zaczynać. Mogę puszczać?
3: Tak.
2: No
3: tak.
2: Dobra, uwaga, puszczam. A poczekaj, to nie to. Uwaga, puszczam.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: Głowa. Głowa.
2: Czy ty jesteś pewna, że to jest głowa? Tak na
3: 100%. Tak, tak na 99%.
2: No, czyli co, sprawdzamy, czy to była głowa?
3: Sprawdzamy.
2: No bo ty tutaj się sugerujesz, że to jest Sławomir Peszko. Ja wiem, że on bardzo dbał o atmosferę w naszej drużynie, bardzo dbał, ale no nie wiem, no dobrze. No to w takim razie przekonajmy się. Niestety to nie była głowa.
3: Nie!
2: Niestety to nie była głowa. Zagadka przechodzi dalej. Słuchajcie, Ewcia, nie udało ci się. Ja wiem, ja rozumiem, jak to jest ze Sławkiem Peszką. To nie była niestety głowa. No dobrze, no w takim razie co? Pozostaje nam tylko to, żebyś pozdrowiła swoich najbliższych. Aż mi głos odjęło, słuchaj. Proszę bardzo. Antena jest twoja, pozdrawiaj.
3: Bardzo pozdrawiam wszystkich i zachęcam do grania.
2: I my też jak najbardziej zachęcamy do grania. Ewcia, bardzo ci dziękuję. No nie udało się, no zapraszamy. Kolejna szansa na to, żeby dołączyć do tej naszej eskowej jedenastki i spotkać się ze Sławkiem Peszką już dzisiaj po godzinie 14. Zgadujcie, sk2.pl. Tam możecie sobie jeszcze raz pana Sławka odsłuchać.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Ponoć jest to taka fajna ciekawostka, właśnie usłyszałam, bo ludzie nie wiedzą, że tam w chórkach panią Kajach słychać. Zespół Demono, Moje Miasto Nocą, gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, jak kogoś noc poniesie, to boli głowa, ale niestety słowo głowa nie pasowało, słuchajcie, niestety, nie było tym pasującym słowem, a właśnie taki strzał miała nasza słuchaczka Ewa. To oczywiście mówię, jeżeli chodzi o zagadkę Sławka Peszki, o którą was dzisiaj pytamy, taką dźwiękową, przypomnijmy sobie.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, czekamy na wasze zgłoszenia. O, właśnie taki zegar też leci, jak was odpytujemy na antenie. Zgłoszenia na sk2.pl. Kolejna szansa na wejście do naszej eskowej jedenastki marzeń już dziś po 14.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: To będzie ostatnia reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.

0: O, dokładnie to odpowiadacie, jak ktoś próbuje wam narzucić jakieś dodatkowe obowiązki, czy też sprawunki do zrobienia po pracy w poniedziałek. No sorry, nie da rady. Dzisiaj zdecydowanie trzeba postawić się na siebie. Poniedziałek to nie jest łatwy dzień pracy. W Sanach, tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: W Jeleniej Górze czeka nas całkiem przyjemny dzień. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 16 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury, dlatego warto mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne. Ale parasol raczej nie będzie potrzebny. Wiatr będzie łagodny, więc nie trzeba się martwić o zbytnią zawieruchę. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego możemy oddychać pełną piersią. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami.
7: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
10: Jest 11. News SK2. Anna Łobocka. Śledczy zakończyli pracę w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam kilka dni temu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
11: Nie mam jeszcze najbardziej aktualnych informacji dotyczących liczby ludzkich płodów, które zostały ujawnione na terenie posesji. Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia dzisiaj po podsumowaniu tych czynności, które zostały przeprowadzone.
10: Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Była właścicielka nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. To był najcięższy rosyjski atak na Ukrainę od ponad 2 tygodni. Kijów dochodzi do siebie po wielogodzinnych nalotach. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, 24 zostały ranne. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się słynna Ławra Peczerska, jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ucierpiał też jeden ze szpitali. Przepracowałam tu 52 lata, szkoda jest mi tego oddziału. Są duże zniszczenia na drogich urządzeniach, są ślady odłamków, pacjenci przychodzą, nie możemy im odmówić. Ktoś potrzebuje pilnej pomocy, musimy pracować. W Charkowie w wyniku ataku zginęło 5 ratowników, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. W wiadomościach teraz najnowszy odczyt dotyczący inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. W porównaniu z ubiegłym miesiącem inflacja spadła o 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny.
12: SK2 News. Jelenia Góra.
13: Błażej Stachewicz. Uprawa i posiadanie narkotyków, nielegalna produkcja alkoholu i być może jazda pod wpływem. 40-latek z Jeleniej Góry słyszał sporą listę zarzutów. W jego mieszkaniu mundurowi znaleźli marihuanę ukrytą w lodówce oraz namiot do uprawy konopi. Mężczyźnie grozi do 3 lat lub więcej, jeżeli okaże się, że prowadził pod wpływem. Sylwia Modrzyk nie jest już szefem Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Złożoną rezygnację tłumaczy innymi planami zawodowymi, a w jej miejsce może przyjść Rafał Dyjur, obecnie zarządzający szpitalem w Janowicach Wielkich.
0: Minęła 11, tu Radio SK2. Niemcy wygrali wczoraj z Curaçao 7-1 na mundialu, za to my wygrywamy dyszką, bo przed nami w tej godzinie 10 najlepszych polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny i romantyczny. Dodam, wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

komu dziś Lady Punk w Radiu SK2, a na co komu dziś poranny prysznic? Naukowcy to zbadali, no bo wiadomo, że oni badają wszystko, konkretnie to, czy lepiej brać prysznic rano czy wieczorem. Okazuje się, że ten poranny prysznic jest zdrowszy, bo zmywa bakterie, które nagromadziły się nocą, i myślę, że z tych doniesień szczególnie ucieszą się wszyscy, którzy codziennie spóźniają się na poranną zmianę. Teraz mogą tłumaczyć, że rano to po prostu walczyli o swoje zdrowie.

W tym wehikule czasu mam dla was niezwykłe połączenie dwóch żywiołów. Być może nie wiedzieliście nawet, że taka piosenka istnieje. Jakie to żywioły? Ten rockowy, hardy w postaci Zbigniewa Hołdysa, a z drugiej strony też taki balladowy i kobiecy, łagodny w postaci Anny Jantar. Ja sama byłam zaskoczona, kiedy usłyszałam tę ich wspólną piosenkę, ale to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo efekt końcowy bardzo przyjemny. Ktoś między nami już teraz w Radiu SK2.

0: Takie mruczenie naszej szczęśliwej siódemki w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. To Bledka i Tańczy w Radiu SK 2. Za to wy już możecie głosować na wyjątkowy kawałek, który trafił do propozycji gorącej polskiej. To Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej, a także Fundacji Cancer Fighters. Ja przypomnę, że Łatwo Gang zapowiedział, że jeśli Maja na TikToku osiągnie 1 000 000 obserwujących, to przebiegnie 24 maratony w 24 dni. No, wiadomo, wielkie wyzwanie. Ale wiem, że łatwo innych na tapet sobie nie bierze, więc trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Małe cuda, albo te nieco większe. O nich zespół Desu przypominał nam tuż przed południem w Radiu SK2. Jakie cuda czekają na nas po godzinie 12. Kamil Nosel będzie cudował swojej wkrętce, to oczywiste, a muzycznie Mrozu, Dawid Podsiadło i zespół Ich Troje. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
4: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Przed nami przyjemne popołudnie w Jeleniej Górze. Termometry pokażą około 15 kresek, a słońce będzie się przebijać przez ciemniejsze chmury. Wiatr słaby, ale wyczuwalny, więc lepiej mieć coś cieplejszego pod ręką. Wieczorem temperatura wzrośnie do 16 stopni, a jutro możemy spodziewać się jeszcze więcej słońca i nawet 21 kresek. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie ma się czym martwić. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła 12, Michał Przybyła, to są News SK2. Strzelanina w Białej Podlaskiej, nie żyje mężczyzna, trwa obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
13: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca, trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów, trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
12: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
14: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to. To był jakiś Teksas.
15: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka. I tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jest, coś to się stało.
16: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
12: Policyjni technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary. Przełom w sprawie nagród dla sportowców ogłasza Radosław Pisiewicz. Chodzi o zaległe pieniądze dla olimpijczyków, których los był niepewny z uwagi na zawirowania zonda krypto. Dziś dzięki prywatnym sponsorom wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, przekazał szef PKOL.
17: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
12: Chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, na przykład skoczków narciarskich.
17: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i 2 trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
12: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa PKOL nie padło nazwisko naszego olimpijskiego wicemistrza Kacpra Tomasiaka. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim. Od wczorajszego południa strażacy interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa, które zrywały linie telekomunikacyjne lub uszkadzały auta. Najwięcej zgłoszeń było w Łodzi. Nikt na szczęście nie ucierpiał.
4: K2 News. Jelenia Góra.
1: Miał szybko zarobić, stracił oszczędności. Kolejny oszukany, tym razem na 7 tysięcy złotych. Jeleniogórzanin dał się skusić internetowym naciągaczom. Miał dostać premię za założenie konta przez internet. Bez refleksji wykonywał polecenia, czym oddał kontrolę nad swoim kontem i stracił pieniądze. Najdłuższa noc w roku, już w ten weekend. Noc świętojańska pod choinkiem. Pośród muzycznych gwiazd pojawi się kapela ze wsi Warszawa, a do tego warsztaty, jarmarki, pokazy wypalania szkła, ceramiki oraz metalu. Oraz występy młodzieży z projektu Glass and Roll.
0: Pan Piesiewicz nie wymienił, no to ja to zrobię tak na wszelki wypadek. Kacper Tomasiak, skoczek, zdobywca srebrnego i brązowego medalu na igrzyskach w Mediolanie. No to tak, żeby się utrwaliło, jakich mamy zdolnych sportowców, których naprawdę warto nagradzać. Pozdrawiamy Kacpra, a u nas medalowa dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Kowalska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
5: No to gramy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Sylwia Wrzeszczak i Karuzela w dziesiątce polskich hitów Radia SK2, a on też potrafi zakręcić człowiekowi niczym karuzela. Gdzie góra, gdzie dół, to człowiek nie wie. Wie za to, że to jest Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Parchata Małgorzata. Po tej stronie telefonu jest biura podróży w sprawie wylotu do Hiszpanii. Z panią Anitą bym chciała rozmawiać.
2: Przy telefonie?
3: Mamy informacje hotelowe. Proszę pani, jakby się skupić, bo tutaj, co niektórzy nie rozumieją tematu, a hotel nas poinformował, że pralnie zmienił. W związku z tym wszystko to, co będzie, proszę panią, państwa wymieniane, będzie nakrochmalone i to będą rozmiękczać, ponieważ ten krochmal, proszę pani, sztywnieje.
2: No to, ale co mogę w tej sytuacji zrobić? Jest jakaś propozycja?
3: No propozycja jest taka, bo możemy dać cerata, proszę pani, żeby tam zbytnio nie było mokro.
2: Nie. Cerata to jest chyba jakiś dyskomfort byłby.
3: No to proszę
2: momencie.
3: Mi powiedzieć, jakie pani ma propozycje, to będziemy, proszę pani, dyskutować w tym temacie. No bo ja niewiele mogę, proszę pani, no. To jest Hiszpania, oni nas poinformowali, żebyśmy my z polskimi klientami to załatwili. I widzi pani, mam teraz problem na głowie.
2: Aha, no to nie wiem, może jakiś problem, no to nie wiem. Trudno mi wtedy teraz odpowiedzieć tak na szybko.
3: To może zostaniemy, proszę pani, przy tej namoczonej pościeli. No to będziecie mieli przynajmniej komfort, że nie będzie sztywna, tylko będzie elastyczna.
2: No z namoczaniem, no nie chcę spać na czymś mokrym.
3: A to wie pani, że obsługa następnego dnia to porządkuje i daje kolejne.
2: Kolejne mokre, tak?
3: No, żeby nie było sztywne. To musi być mokre.
2: No to może wystawię tabliczkę, że nie mają, po prostu wchodzi do pokoju i tyle.
3: A i tak, proszę pani, trzeciego dnia muszą u pani posprzątać, bo wtedy sprawdzają też barek.
2: No trudno, to co 3 dni będę jakoś tam... Nie wiem.
3: Proszę pani, to może zróbmy tak, ja bym zaradziła, żeby pierwszą noc pani pospała na tym namoczonym, a jak się pani spodoba, to ewentualnie wtedy reklamację, proszę pani, na recepcji. Może tak?
2: A no może dobrze.
3: Pościel dostarczy pani Rafał.
4: No witaj, Anita, zostałaś kręcona za biłeska.
2: Oj, uduszę cię.
1: Nosel wkręca.

0: kawał dobrego polskiego rocka. Gramy wam w Radiu SK2, zespół Golden Life za nami, a ja przyznam, że tę zagadkową wypowiedź Sławomira Peszki, którą dzisiaj próbują rozwikłać nasi słuchacze, puściłam dwóm kolegom z radiowego piętra i usłyszałam, że to albo, proszę się nie śmiać, pupa, albo głowa. Czyli tak jak godzinę temu odpowiedziała nam słuchaczka Ewa. A co powiedział Sławomir Peszko?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, po 14. Kolejna szansa na wejście do 11 SK Karniak Cup. Podpowiemy, odpowiedź to słowo na 4 litery. Zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny...
2: A ty? Od...

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Fifi Hollywood, Daria Zawiało, w takie polskie hity gramy wam w Radiu SK 2. No i zobaczcie, jak szybko minęło tych 9 miesięcy od ostatniego koncertu Darki na żywo, czyli wrześniowego koncertu pod PGE Narodowym w Warszawie. No i myślę, że też równie szybko zleci nam czas do maja, czyli do pierwszej trasy koncertowej Darki po przerwie, po tej dłuższej przerwie, po odpoczynku. Mam nadzieję, że już z nowym materiałem, który być może też niedługo zaczniemy poznawać w takich małych dawkach. Tu Radio SK 2, przed nami newsy o 13.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Przygotujcie się na popołudnie w Jeleniej Górze z temperaturą około 15 kresek. Niebo zasnują ciemne chmury, ale deszczu nie przewidujemy. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Wieczorem temperatura wzrośnie do 16 stopni, dlatego zapowiada się całkiem przyjemny koniec dnia. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła 13, Michał Przybuła, to są newsy SK2. Policyjna obława i akcja po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundurowi szukają napastnika, który oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
13: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
14: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
13: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
12: Policja stara się ustalić tożsamość napastnika, jak i ofiary. Jutro taniej za tankowanie. We wtorek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, 98 6,52, a Adliza 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy muszą więc szykować się na droższe paliwo.
6: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
10: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
6: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, będzie droższe.
15: Ciężko na to będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
10: Będzie odczuwalnie?
15: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
6: Budżet państwa, wie pan. Cienko jest.
10: Ale dobrze było?
6: No dobrze było, w sumie było dobrze.
12: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost ceny detalicznych paliw o ponad 4%, a także na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+ bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności.
16: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia. I w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
12: Mówiła Beata Kopczyńska z Śląskiego Oddziału ZUS. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie.
17: SK2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz zapalił skręta przy strażnikach miejskich. Skończyło się na komendzie. 24-latek z powiatu lwóweckiego raczej zapamięta odwiedziny w Jeleniej Górze. Strażnicy od razu poczuli, że coś śmierdzi i była to marihuana, którą znaleźli przy zatrzymanym 24-latku. Scena studyjna wraca do Norwida. Po 10 latach nieobecności widzowie mogą znowu oglądać spektakle na małej scenie Jeleniogórskiego Teatru. Pierwszy z nich to jest Tylko jedna. O niełatwych relacjach między rodzicami i dziećmi. Właśnie na afiszu.
19: 3 minuty po godzinie 13. Ciekaw jestem, czy wy w poniedziałek jesteście w stanie powiedzieć o sobie tak, jak oni zaśpiewają na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gotowi na wszystko. To Phil i Lambery, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Lafi Book w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, a do nas docierają głosy, że tak bardzo chcielibyście z nami, z SK2, wziąć udział w SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. To wydarzenie 4 lipca i będzie tam za Misławek Peszko. I będzie można właśnie tam na Narodowym zgarnąć 10 tysięcy złotych, ale jak wam się uda z odgadnięciem wygwizdanego słowa w powiedzeniu Sławka, to jeszcze właśnie zgarniacie taki udział w owym wydarzeniu. Do tego tysiak kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie właśnie wtedy, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce. No a jakie słowo mamy wygwizdane? To właśnie my was o to pytamy, bo całe zdanie Sławka Peszki brzmi dokładnie tak.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i już wiemy, że nie jest to głowa i już wiemy, że nie jest to też, no, ta taka, wiecie, powszechna nazwa tego, na czym siadamy. No nie, na pewno nie. Cały czas tego słowa poszukujemy. Będzie kolejna szansa po godzinie 14. Na pewno do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię. Tymczasem cyk, cyk, wchodzicie szybciutko na sk2.pl. Tam macie wszystkie szczegóły opisane i tam też możecie się do tej zabawy zgłosić. To już 18 minut po godzinie 13, a w Radiu SK2 Sanach i Marcepan.

0: Ciekaw jestem, czy są takie osoby, które w poniedziałek mają piątkowe nastroje. A może te osoby się do nas odezwą, pomachają ręką i powiedzą: tak, tak, ja jestem. No ciekaw jestem. Miasto budzi się. Matka, aż się język trochę plącze. Jugopolis i Paweł Kukiz w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. W Radiu SK2, 28 po pierwszej.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Teraz czas na małe wspominki, a będziemy sobie wspominać hit, który za chwileczkę zagram. Szare miraże, Manam. I to jeden z pierwszych wielkich hitów tego zespołu. Utwór pochodzi dokładnie... O, dobry rocznik, ten sam co ja. 1980. I pojawił się jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu grupy. Piosenka bardzo szybko zwróciła uwagę słuchaczy, bo brzmiała zupełnie inaczej niż większość polskich nagrań tamtych czasów. Było w niej sporo energii, nowej fali, rockowego pazura, charakterystycznego wokalu, kory. Tekst opowiada o tęsknocie za czymś więcej, o poszukiwaniu własnej drogi, marzeń, które czasem okazują się tylko tytułowymi mirażami. Wielu fanów uważa, że piosenka doskonale oddawała nastroje młodych ludzi na początku lat 80., zmęczonych trochę szarością, codzienności i szukających wolności. Szare miraże stały się jednym z utworów, które pomogły Manamowi zdobyć ogólnopolską popularność. Do dzisiaj regularnie, no właśnie, pojawiają się w SC2 na koncertowych składankach największych hitów polskiego rocka. Również są łatwe do znalezienia. Mało kto też pewnie pamięta, że zanim Manam stał się rockową potęgą, wykonywał głównie muzykę inspirowaną kulturą wschodu i brzmieniami orientalnymi. Dopiero właśnie Szare miraże pokazały publiczności nowe, bardziej rockowe oblicze grupy. Można więc powiedzieć, że właśnie ten kawałek był jednym z najważniejszych kroków w drodze do wielkiej kariery Manamu i Kory. No to jesteście gotowi na ten rok 1980? Manam i Szare miraże? Proszę bardzo!

0: może gdyby tak ci, którzy są teraz przeciążeni nauką, na przykład matematyką, właśnie zaśpiewali dokładnie tak, jak Melisa śpiewa Niby o miłości, tej nauce i tej matematyce. No niedługo będzie taki czas wakacyjny, kiedy będzie można o sobie zapomnieć. Znaczy wy, nauka, matematyka i wszystkie inne szkolne dolegliwości, bo wakacje coraz bliżej. A dziesiątkę hitów jeden po drugim w Esce 2 razem z Marisą zakończyliśmy.
1: Autopromocja.
2: Patrykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w Esce 2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
6: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
7: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: I po reklamie.

0: Modlitwa o złoty deszcz to zespół Mana ma w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity, a wiem, że ci, którym bardzo zależy na tym, żeby wziąć udział w naszym evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, pewnie, no może nie modlą się, ale trzymają kciuki za to, żebym zadzwonił do kogoś z was po godzinie 14, żeby się udało odgadnąć brakujące, wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Tego zdania możecie cały czas słuchać na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a kolejną próbę odgadnięcia słowa podejmiecie już po godzinie 14, bo wtedy do kogoś z was zadzwonię i po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 16 kresek, ale niebo będzie raczej szare. Wiatr z zachodu, choć słaby, może być odczuwalny, ale nie wpłynie na nasze samopoczucie. Ciśnienie pozostaje stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany nastroju. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 16 stopni. Jutro też niebo nie odsłoni słońca, a termometry pokażą maksymalnie 21 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych.
1: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No, nie mam jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
0: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Przypomnijmy, na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami, a to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych w jednym z największych w ostatnim czasie ostrzałów. Głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Paczerska. W Kijowie jest nasz korespondent Ołek Biłecki.
16: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnia szczątki rosyjskiego drona, który uderzył w klasztor Ławrę Paczerską w Kijowie. Ze zdjęć wypływa, że był to bezzałogowiec Gierań. Jest on rosyjską kopią irańskiej maszyny Shahid. Ławrę Paczerską po nocnym uderzeniu już odwiedził Wołodymyr Zełenski oraz przedstawicieli rządu w Kijowie. Komentując skutki ataku, prezydent Ukrainy zasugerował, że nie był on przypadkowy. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołek Biłecki.
0: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem był Kijów, Charków i Dniepr.
19: SK2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. Szukało go 17 prokuratur. 21-latek z Bolesławca od wielu miesięcy unikał więzienia. Jest podejrzany o serię internetowych oszustw, których dopuścił się w naszym regionie. Wystawiał bilety na mecze i koncerty, których jednak nigdy nie wysyłał. Wpadł w Bolesławcu, gdzie ukrywał się w jednym z mieszkań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Personel szpitala w Janowicach Wielkich przeciw fuzji placówek. Pracownicy i mieszkańcy nie chcą połączenia szpitala rehabilitacyjnego z jeleniogórskim centrum szpitalnym i rozpoczynają protest.
0: 3 minuty po godzinie 14. No to żeby poprawić poniedziałkowe nastroje, zapraszam na wycieczkę w stronę słońca. Pasuje? No to ze Stachurskim rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale też w tej godzinie emocje piłkarskie. Będziecie próbowali odgadnąć wygwizdane słowo wypowiedzi Sławka Peszki tylko po to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i wziąć udział w SK Karwiaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. Zgłoszenia na sk2.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tylko bez oskarżeń żadnych. Kaja i Testosteron w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, 19 minut po godzinie 14. Na wielkich boiskach światowych mundial się odbywa, ale my tutaj w Radiu SK 2 mamy swoje mistrzostwa.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: A chodzi o to, żeby uporać się ze zdaniem, z powiedzeniem Sławka Peszki, w którym wygwizdane jest jedno słowo i od rana mamy to zdanie na tapecie, od rana próbujecie. Teraz Sebastian z nami. Dzień dobry, Sebastianie.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Wiesz, kto próbował już od rana. Byli z nami Filip i Ewa. Filip powiedział, że to słowo, którego brakuje w wypowiedzi Sławka Peszki, to są no, takie powszechne określenie tego, na czym siadamy my ludzie. Zazwyczaj nie chodzi o poduszkę. Ewa z kolei typowała, że to słowo to głowa. A ty już, jak rozumiem, też swój typ masz, co? Ale jeszcze nie mów
3: tak,
0: jaki.
3: Mam.
0: Jeszcze nie mów jaki. Powiedz, co ty byś tylko zrobił, jakbyś był w naszej jedenastce na narodowym na SK Karniaki Cup.
3: Poprowadziłbym roztrenowanie całej ekipy.
0: Chyba zaczynam wyczuwać ten klimat. Chyba powoli to łapię. No dobra, to w takim razie bardzo cię proszę teraz o koncentrację, bo zagadka, Sławka, dla ciebie niezmiennie, tak jak od rana, jest taka.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: Uszy!
0: I trochę uszy, mówisz? No nie! Nie! Słuchaj, ale wiesz co, nie wymiękaj w tych zgłoszeniach dalej, kombinuj, bo mi się ta opcja roztrenowania z tobą bardzo podoba, dobra? Ja bym bardzo chętnie, tak żebyś ty, wiesz, roztrenowanie poprowadził, dobrze?
3: Okej.
0: Trzymam kciuki i życzę powodzenia następnym razem. Dzięki piękne i do usłyszenia, pozdrawiam.
3: Do usłyszenia, cześć.
0: To był Sebastian, który próbował, ale moi drodzy, jako że to było ostatnie podejście do tego powiedzenia Sławka Peszki dzisiaj, bo jutro od rana będzie nowa zagadka, to ja już mogę zdradzić, jakiego słowa brakowało w tym powiedzeniu. A zresztą, co ja będę zdradzał, zrobi to sam Sławek Peszko.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę duma.
0: A, no właśnie, trochę duma! Czyli w sumie Filip, który powiedział inne słowo z literką P w środku, był najbliżej, tam wystarczyło je do literkę podmienić. Chodziło dzisiaj o słowo duma. Tego słowa brakowało, a jutro od rana, no nie, że nowy Sławek Peszko. Sławek Peszko ten sam, znany i lubiany. Ale będzie nowe zdanie, nowe powiedzenie i nowe wygwizdane słowo, którego wy będziecie szukać. A wszystkie szczegóły zabawy i zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Polska 2. Jelenia Góra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To popadając nasz Disneyland na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Założę się, że niektórym wróciły wspomnienia kaset magnetofonowych i czasów, kiedy na przykład na ulubionej piosenki na listach przebojów głosowało się wysyłając kartki pocztowe. Takie to były czasy. 20 do 15, ale niezależnie od tego, jak bardzo czasy się zmieniają, w piłce nożnej chodzi o jedno, żeby piłkę umieścić w świetle bramki, trafić do siatki, nazywajcie to jak chcecie. Tylko żeby to było możliwe, to najpierw trzeba skompletować jedenastkę. I my w SC2 właśnie co robimy? Po co kompletujemy jedenastkę? A po to, żeby się z wami spotkać na evencie SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca dokładnie. I żeby ktoś z was właśnie tego dnia i na tym evencie mógł zgarnąć jeszcze 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, do drużyny możecie dołączyć, to jest możliwe, jeżeli odgadniecie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. No dzisiaj się nie udało, ale niebawem na sk2.pl pojawi się kolejna zagadka, kolejnego słowa będzie brakować. Jutro od rana znowu będziemy dawać wam szansę w tym temacie, więc trzymajcie rękę na pulsie, kontrolujcie emocje. Na sk2.pl się zgłaszacie i tam macie wszystkie szczegóły. A gdyby wam pocałunków brakowało? Nie no, osobiście w tej kwestii nic poradzić nie mogę, ale muzycznie owszem. Sanach będzie za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
18: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
19: I po reklamie.

0: Sarah James, Somebody, to SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15. Kto o 15 będzie już wolny i po robocie? No, paru szczęściarzy, oczy ma wyobraźni, widzę. Ja po 15 będę grał tak, żeby miło było albo już wracać do domu, albo jeszcze pracować, żeby ten poniedziałek jakoś się układał, ale też po 15 skąd to się wzięło, jako że jesteśmy niesieni falą piłkarskich emocji, bo u nas emocje ze Sławkiem Peszko związane i naszym kompletowaniem jedenastki na SK Karniaki Cup, ale też mundial mamy, no to ja wam dzisiaj opowiem, skąd wziął się VAR i co to w ogóle jest ten VAR.
1: Reklama. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
2: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Po południu w Jeleniej Górze możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale bez obaw, bo temperatura osiągnie przyjemne 16 kresek. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale nie za mocno, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na samopoczucie. Jutro natomiast przywitają nas ciemniejsze chmury, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Bądźcie czujni, bo jeśli prognozy się zmienią, poinformujemy Was o tym na bieżąco za godzinę.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie był niepoczytalny, uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu w kwietniu zabił lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
15: Jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
14: Mówi Iwona Solecka, wdowa po zamordowanym lekarzu. Do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy sprawdzają wątek dotyczący pobytu i poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przesłuchanie dotyczyło także ewentualnej pomocy w ukrywaniu się polityka, który jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono. Przypomnijmy, Ziobro uciekł z Węgier do USA 9 maja, posługując się wizą dziennikarską.
14: Mateuszu, dziękujemy. Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest wniosek do samorządów o wycinkę. Zarząd dróg wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują. Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
17: Błażej Stachewicz, dyrektorka szpitala, złożyła rezygnację. Sylwia Modrzyk nie jest już szefem Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Była dyrektor tłumaczy decyzję planami zawodowymi niezwiązanymi z placówką, a nieoficjalnie mówi się, że na jej miejsce może przyjść Rafał Dyjur, obecnie zarządzający szpitalem w Janowicach Wielkich. Od jutra rusza remont Wolności. To trzeci etap przebudowy najdłuższej drogi w Jeleniej Górze. Tym razem czeka Was zwężenie i jazda po jednym zamiast dwóch pasów w każdą stronę. Drogowcy wejdą na odcinek między Lidlem a MZK.
0: 3 minuty po godzinie 15. Hej, hej, Daria Zawiałow. Tak muzycznie rozpoczniemy tę godzinę. A później nasi ulubieńcy, duet Kuba i Kuba. Będzie też Kasia Wilk. Będzie również kombi z życzeniami słodkiego, miłego życia. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjątkowo po 15. Ja opowiem, skąd się wziął w piłce nożnej VAR. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak wy jesteście tymi naszymi ziomkami, którzy dzisiaj mają urodziny, to właśnie to są życzenia dla was od zespołu Kombi, od nas, od Eski 2. Przy okazji zapytam, czy wy też tak macie, że jak jest ta solóweczka na perkusji w tym kawałku, to udajecie, że jesteście perkusistami, takimi wirtualnymi? Ja? Zawsze. 18 po trzeciej. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz Mateusz Ziółko i W płomieniach. A jako, że tematyka piłkarska teraz jest numerem jeden, to ja wam powiem, skąd się wziął VAR?
1: Skąd to się wzięło?
0: Wszyscy o tym mówią, teraz VAR jest normą, a VAR to tak naprawdę system wideoweryfikacji stosowany w piłce nożnej. Jego zadaniem jest pomaganie sędziemu głównemu w podejmowaniu najważniejszych decyzji podczas meczu. VAR nie analizuje każdej sytuacji, ale interweniuje tylko w czterech przypadkach. Przy golach, rzutach karnych, czerwonych kartkach oraz sytuacjach pomyłki dotyczącej tożsamości zawodnika, tak to się nazywa. Podczas meczu specjalny zespół sędziów obserwuje wydarzenia na wielu ekranach i korzysta z różnych ujęć kamer. Jeśli zauważy możliwy błąd arbitra, no to informuje go przez zestaw słuchawkowy. Sędzia może wtedy sam obejrzeć powtórkę na monitorze przy boisku albo zaufać rekomendacji zespołu VAR. System został po raz pierwszy wykorzystany podczas mundialu 2018 roku. No i od tego czasu stał się standardem w większości najważniejszych lig oraz turniejów piłkarskich. Zwolennicy twierdzą, że ogranicza liczbę błędów, a przeciwnicy narzekają, że odbiera spontaniczność i wydłuża mecze. Ale można wtedy na dłużej do toalety na przykład. Pierwszym takim wielkim turniejem reprezentacyjnym z VAR-em był Mundial w Rosji w 2018 roku. Według FIFA dzięki temu systemowi skuteczność kluczowych decyzji sędziowskich wzrosła do ponad 99%. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście lat wcześniej wielu działaczy piłkarskich uważało, że korzystanie z powtórek wideo jest sprzeczne z duchem futbolu. Czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, i tak kij ma zawsze dwa końce.
1: Skąd to się wzięło?

0: O, mówcie sobie takie ładne rzeczy, jakie Kora nam tutaj wyśpiewała. Mamam, po to jesteś na świecie. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i już minęła 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów teraz w SK2. Michał Przybyła.
1: 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., oskarżonego o zamordowanie 16-letniej Maji z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu. Obecnie chłopak wrócił do aresztu, prawdopodobnie spędzi tam najbliższe 3 miesiące. Dramatyczna akcja policji w Łodzi. 3-latek ubrany jedynie w pieluszkę stał na parapecie okna na 3. piętrze kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 16.30, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa. 3-latek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem, zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy przetransportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki.
1: Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi do 5 lat więzienia.

0: W Radiu SK2 najlepsze polskie hity. Piotr Rubik, Psan dla Ciebie. Też tak macie, że jak słuchacie twórczości Piotra Rubika, to Wam się jakoś tak bajkowo robi na duszy i na sercu. Jeszcze bajkowo mogłoby się zrobić na koncie, nie? Mam nadzieję, że szefowie to słyszą i odpowiednio przed wakacjami, przed sezonem urlopowym docenią. 19 minut zostało do godziny 16. Jeżeli chodzi o dzisiejsze Wasze próby i zmagania z zagadką dźwiękową w wypowiedzi Sławka Peszko, które słowo wygwizdaliśmy, no to dzisiaj się nie udało, ale słuchajcie, na sk2.pl już jest nowa zagadka, już można kminić, co takiego zostało wygwizdane tym razem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadłeś.

0: Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: Co mi panie dasz? Bajm w SC2, za chwilę godzina 16. No, o tej porze to już by się przydało, może, żeby trochę wolnego wpadło, co? Mam nadzieję, że już część po pracy, że kolejna część będzie za moment, a jak ktoś narzeka, bo tej pracy nie ma, bo tam gdzieś się pracę straciło, no to trzymam kciuki, żeby się pracę odzyskało jak najszybciej. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz 16 i punktualnie o 16 też u nas najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraniem.

0: Jackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się pod znakiem szarych chmur. Słupki rtęci wskażą około 16 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Wiatr umiarkowany, co oznacza, że nie będzie przeszkadzał w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jutro pogoda nie zmieni się znacząco, szare niebo pozostanie z nami, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Wiadomo, że ofiara to 44-letni Rosjanin.
4: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
3: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
5: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to jakiś Teksas.
6: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jezu, coś to się stało.
7: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
3: Policyjni i technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. PKOL znalazł rozwiązanie. Po tym, jak ze swoich zobowiązań sponsorskich wobec olimpijczyków nie wywiązał się jeden ze sponsorów komitetu, chodzi o spółkę Zonda Krypto, związek nie był w stanie wypłacić premii dla medalistów tegorocznych Igrzysk Olimpii Zimowych. Dziś prezes związku ogłosił przełom w tej sprawie, o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy Igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
9: Zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić. Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konto naszych sportowców i trenerów.
8: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
3: Mateuszu, dziękujemy.
0: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. Policja podsumowuje miniony weekend na drogach regionu. Jeleniogórska drogówka zatrzymała 8 kierowców pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Jeden z nich okazał się posiadaczem narkotyków. W mieszkaniu 50-latka znaleziono blisko 100 porcji handlowych. Mężczyzna będzie teraz odpowiadał przed sądem. Klasyki zjadą się do Kowar. Miasto nad Jedlicą gości kolejny 8 już zjazd zabytkowych pojazdów, których produkcję zakończono w 1991 roku. Zapisy zamknięte, a klasyki wjadą na kowarską starówkę w niedzielę o 11.
11: Jak to jest z tym obrzydliwym tematem pod tytułem pluskwy? No właśnie, o tym za chwileczkę w swojej prawdzie będzie mówił Jarząbek, a ja będę dla uprzyjemnienia czasu, podkreślam uprzyjemnienia, grał najlepsze polskie hity. Będzie Carla Fernandez, będzie zespół Hej, najpiękny duet otworzy tę godzinę. Krzysztof Krawczyk i Jelita Bartosiewicz. Trudno tak razem być tam ze sobą. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: swojej bluzie, bo późno spać, a potem człowiek chodzi rano, szuka, gdzie ta bluza, tu. Jak zwykle. Carla Fernandez, więcej w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Maciej Musiałowski, Flora, będzie Ania Wyszkoń, będzie Robert Kojnacki z Andrzejem Piaseczem, czyli kultowy duet z kultowej płyty z kultową piosenką Prawie do nieba, ale teraz nie mniej kultowy nasz eskowo-dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Są małe, nikczemne i potrafią nieźle zajść za skórę. Pluskwy. Gdzie je znaleźć i co z nimi zrobić? O tym dzisiaj. Bo pluskwy potrafią skrywać się nie tylko w łóżku, czy kanapach, o nie, bo są również i w doniczkach. Gęste liście i wilgotna ziemia tworzą dla nich świetne warunki, zwłaszcza w paprociach, bluszczach, storczykach, fikusach i skrzydłokwiatach. Najczęstsze ślady ich obecności to są takie ciemne kropki na doniczkach i liściach, przezroczyste wylinki oraz drobne, białe jajeczka przypominające ziarenka sezamu. Dodatkowym sygnałem może być mdławy zapach i swędzące ukąszenia u domowników oczywiście. Jeśli pojawią się w roślinach, można zacząć od usunięcia starej ziemi, mycia doniczek i zastosowania diatomitu. Gdy owady są już w całym mieszkaniu, no to zwykle nie obejdzie się bez profesjonalnej dezynsekcji.

0: 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.

17,5 minuty po godzinie 17. Tilaf i I Love You. To jest właśnie ten moment, żeby powiedzieć swojej drugiej połówce. Jeśli na przykład wracacie z pracy i jedziecie z nią, albo to jest dobry moment, żeby do tej drugiej połówki zadzwonić. A ja pytam was przy okazji, dlaczego dzisiaj poniedziałek jest fajnym działkiem. I odezwał się m.in. Marek. Marek napisał tak: dobrze, że was słychać też na Sycylii. No domyślam się, Marku, że to jest jeden plus, a drugi jest taki, że jednak jesteś niekoniecznie w Polsce, bardzo deszczowej jak na razie, ale właśnie na Sycylii, gdzie świeci słońce, jest pięknie i jeszcze można posłuchać najlepszych polskich hitów. No to jest połączenie idealne, więc poniedziałek możesz zaliczyć do naprawdę udanych. My również, bo mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, już teraz Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. SK2. A wy cały czas piszcie, dlaczego poniedziałek jest fajnym działkiem.

0: Wideo i wszystko jedno, tak wam gramy 27,5 minuty po godzinie 17. A teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jako, że przenosimy się w czasie, to czas na największy hit, jeden z największych polskich hitów lat 80. W 1988 roku, dokładnie wtedy, 15-letni Krzysztof Antkowiak zelektryzował tym numerem publiczność na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i stał się wtedy idolem młodego pokolenia. Wiecie już, o jaki numer chodzi? Otóż tak, Zakazany owoc. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc w Radiu SK2 w ramach Wehikuł Czasu. Gramy wam specjalnie teraz.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I właśnie pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? Odezwała się też Karolina, która napisała nam na Messengerze Radia SK2, że ona jest zadowolona, że dla niej poniedziałek jest fajny, bo jest wolny. Cały weekend świętowała wesele swojej siostry, a teraz może odpoczywać. No i rzeczywiście jest to powód, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Karolina, dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2. Dziękuję ci bardzo za twoją wiadomość. A my gramy dalej. Po krótkiej przerwie wracam do was razem ze mną między innymi Beata, ale także Sasza Strunin.
1: SK2. Reklama.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będą m.in. Wilki i Kuba i Kuba, ale także pobawimy się wspólnie w Niemów tak, Niemów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Wydawać mniej i oszczędzać więcej. Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień. Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
6: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Idzie za kraty na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Do zbrodni doszło w sobotę. Zatrzymany w sprawie Mateusz G. usłyszał dziś zarzuty. Przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnie planował od kilku miesięcy, a powodem miała być kobieta, której taksówka w przeszłości miał wyrządzić krzywdę. Piłka nożna, spać nie można. Jedni z głównych faworytów mundialu Hiszpanie właśnie rozpoczęli spotkanie z debiutującą na Mistrzostwach Świata Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 mecz Belgii z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3:00 nad ranem Iran zagra z Nową Zelandią.
0: Zanim jednak mecze, to gramy kolejne najlepsze polskie hity, bo to jest Radio SK2. Dodatkowo w tej godzinie pobawimy się również w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Ja mam kubek Radio SK2, którym bardzo chętnie się podzielę. Wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja po 18 będę do kogoś dzwonić. Ale zanim telefony, do Was to gramy. Wilki i Bohema na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męski Grani Orkiestra, Męski Grani Orkiestra 2026. Ciężko tego numeru nie śpiewać. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z numerem Nareszcie, czyli numer jeden gorącej polskiej dwudziestki ostatniego notowania. Jeżeli chcecie, żeby ten numer się utrzymał właśnie na pierwszym miejscu, to cały czas możecie na niego głosować. A my już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zanim jednak do kogoś z Was zadzwonię, to chciałabym przypomnieć zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się odpowiedzieć na te pytania w 30 sekund bez słowa tak i bez słowa nie, to zgarniacie ode mnie kubek Radio SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment będę do kogoś z Was dzwonić.
2: SK2.
1: Ale zanim zadzwonię, to zagram. Spokojnie. Tak na odstresowanie po tym poniedziałku w pracy. Paula i od dziś w Radiu SK2.

0: Sarsa i Zakry. I tak wam gramy 23,5 minuty po godzinie 18. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem z nami będzie bawiła się Asia. Cześć Asiu!
3: Hej, wszystkich witam.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: W tej chwili właśnie jadę po córkę do szkoły muzycznej.
0: A, czyli rozumiem, że obowiązki rodzica w pełni?
3: Dokładnie tak.
0: To my ci trochę poprzeszkadzamy. Ja jeszcze przypomnę zasady tejż zabawy. Zabawa nie mów tak, nie mów nie polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań masz 30 sekund. Musisz na nie odpowiedzieć, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Wiesz coś o ludzkim ciele?
3: Wiem.
0: Serce jest po prawej stronie, prawda?
3: Wydaje mi się.
0: Czy może po lewej?
3: Być może.
0: Serce bije bez przerwy?
3: Cały czas.
0: A odpoczywa czasem?
3: Nie. O, kurde.
0: Próbuj, dawaj, Asia, dalej, nie poddawaj się.
3: Odpocznie.
0: Myślisz, że to niemożliwe? Znowu pojawiło się tak, ale to nic, to nic. Asiu, mimo wszystko wielkie gratulacje dla ciebie. Udało ci się prawie przejść bezbłędnie. Mimo wszystko my mamy dla ciebie nagrodę pocieszenia, dobrze?
3: Okej, okay. Wydawało mi się, że to jest łatwiejsze. Zawsze czytałam was, myślałam, że super, kurczę, jak można odpowiedzieć tak, skoro tego nie można.
0: Właśnie, te pytania są tak skonstruowane, że rzeczywiście to nie jest takie proste, choć proste się wydaje, ale mimo wszystko, Asiu, wielkie gratulacje dla ciebie, bo prawie ci się udało, niewiele zabrakło.
3: Dziękuję.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się i bezpiecznej podróży ci życzymy oczywiście.
3: Dzięki,
0: pa.
3: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej, już teraz Bledka i Tańcz.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jeremi Sikorski, Tylko My, to jest nowość od tego artysty. No ale właśnie, a propos Jeremiego Sikorskiego, można składać gratulacje, bo Jeremi Sikorski w ubiegły weekend wziął ślub, więc bardzo gratulujemy jemu i oczywiście jego małżonce. I gramy wam kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cyms i Cały Czas, ale będzie też Dodaj Pamiętnik. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty?

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Motyle. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Między innymi cześć, jak się masz, od Sobla i Sanach.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają Proace Max, największy

0: dostawczak. ProAce Verso – przestronny minibus oraz ProAce City Verso – rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Glass and Roll, a także Noc Świętojańska pod choinkiem, czyli warsztaty, wystawcy, a do tego muzyka. Między innymi gwiazdą będzie kapela ze wsi Warszawa. A wszystko już w najbliższy weekend w Sobieszowie. Szczegóły oczywiście znajdziecie na plakatach.
13: Dziewiętnasta wybiła. Jeśli szukacie sposobu na zwiększenie poziomu dopaminy i poprawę nastroju, to już za chwilę dam wam kilka cennych porad. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę wam pogram najlepszych polskich hitów. W tej godzinie również wehikuł czasu, czyli wrócimy do tych starych, dobrych numerów, które przypomną o dawnych, pięknych czasach. Ale najpierw duet idealny. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz? Mam nadzieję, że wy macie się dobrze. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: SK2.
15: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

Myslowic i chłopcy, 13 minut po godzinie 19 w Radiu SK2, bo to są przecież najlepsze polskie hity. A ja wspominałam wam o tym, co poprawia nastrój i zwiększa poziom dopaminy. Zdradzam tę tajemnicę. Otóż okazuje się, że pojawiły się takie specjalne badania, które pokazują, że małe, nowe doświadczenia, takie jak na przykład jednodniowa wycieczka, jakaś taka nieplanowana wędrówka, czy spacer po nowej ulicy, zwiększają właśnie poziom dopaminy i poprawiają nam nastrój. Dlatego naukowcy stwierdzają, że my wcale nie potrzebujemy długich wakacji. Po prostu jest potrzebna przerwa od rutyny. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze jedną rzecz, bo niedługo sezon się kończy, więc truskawki z jogurtem naturalnym i z cukrem. One też potrafią poprawić nastrój. A do tego dodałabym najlepsze polskie hity, bo takie wam gramy w Radiu SK2 i one też potrafią poprawić humor. Już teraz Vicky Gabor i Superhero. SK2.

0: z ciebie tu.
1: Wilki na zawsze i na wieczność. Tak wam gramy w Radiu SK2. A teraz przyszedł czas, żeby cofnąć się delikatnie w czasie.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Dobrze, to cofnijmy się do 1978 roku, bo to właśnie wtedy powstał numer Piechotą do lata. To legendarny już debiut grupy Baim, piosenka skomponowana przez Jarosława Kozidraka i opatrzona tekstem Beaty Kozidrak, przyniosła zespołowi nawet drugie miejsce w konkursie debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, później błyskawicznie idąc na szczyty list przebojów. I tak ten przebój trwa i jest znany do dzisiaj. Więc gramy wam go w Radiu SK2 w ramach Wehikułu Czasu. Baim, Piechotą do lata już teraz.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Łatwoganki, Majko, Fundacja Cancer Fighters, wszystkie marzenia. Bo jak będzie trzeba, to zagram ją w SC i SC2. I my ją właśnie gramy. Specjalnie dla Was. Wszystkie marzenia właśnie od Łatwoganga i Majko czeka na Was w propozycjach do najnowszego notowania Gorącej Polskiej 20. Warto zaglądać na sk2.pl. Tam możecie głosować i kto wie, może ten numer trafi na listę na najnowsze, w najnowszym notowaniu Gorącej Polskiej 20. A takie już w piątek po godzinie 18. Zapraszam Was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
1: Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady. Niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
8: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: całej Polsce zdecydowanie brakuje. Ale moi drodzy, przypominam, że ta pogoda się będzie zmieniać od piątku. 27 stopni, w niektórych miejscach nawet powyżej 30. Weekend też zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciepły. No wszystko wskazuje na to, że lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale najpierw najlepsze polskie hity. One jednak wygrywają ten wyścig po 19. Takie wam będę grać.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowy już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Zapraszam was na maraton horrorów. Ostatni piątek czerwca, 23. Czekają na was 4 horrory. Rytuał Lili, Lalka Poświęcenia, także Krwawe Polowanie. Start godzinę przed północą, a meta w sobotę o 5.50. To coś dla tych, którzy uwielbiają się bać, a nie za bardzo lubią spać. Idealny pomysł na spędzenie całej nocy z horrorami.
0: Wybiła godzina 20. Najlepsze polskie hity grają dalej, już za chwilę Kasia Kowalska i Antidotum, ale też w tej godzinie opowiemy sobie, jak powinniśmy myć truskawki, bo jak się okazuje, eksperci radzą i mówią, jak robić to najlepiej, żeby wszystkie truskawki porządnie wymyć. No to ja wam zaraz o tym opowiem, ale najpierw gram. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2. 14,5 minuty po godzinie 20. Ach, jak oni dobrze brzmią. Jak ich się dobrze słucha. Ten duet będziecie mogli również usłyszeć na żywo, a to podczas SK Music Tour w Buczku, bo tam święto truskawki będzie się odbywać w najbliższy weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. I właśnie tam chłopaków Kuba i Kuba będziecie mogli posłuchać właśnie na żywo. Swoją drogą wspominałam wam tutaj, że są pewne sposoby, jak dobrze umyć truskawki i okazuje się, że takim najlepszym jest zimna woda i soda oczyszczona. Taki roztwór sody oczyszczonej możemy przygotować za pomocą litra zimnej wody i jednej łyżki sody oczyszczonej. Zanurzamy truskawki w tej mieszance i pozostawiamy na 2-3 minuty. To spowoduje, że wszystkie pestycydy, bakterie oraz grzyby zostaną usunięte i wtedy bez żadnych oporów truskawki można wcinać. A jeszcze coś dla fanów sportu. No jak się okazuje, Hiszpania remisuje z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0. Tego to się chyba nikt nie spodziewał. Ale wróćmy do truskawek, wróćmy do najlepszych polskich hitów. Już teraz Kombi, już ci nie wybaczę.
1: SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Oskar Cyms, Carla Fernandez, Do Gwiazd. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Do Gwiazd, a część z was to mocno by chciała do weekendu. Monika napisała, pomóżcie mi w tym odliczaniu do piątku, bo w piątek zaczynam dwutygodniowy urlop, już taki wakacyjny. No dobrze, Monika, to trzymamy kciuki, żebyś dotrwała do tego weekendu, do tego piątku i my ci w tym pomożemy. I najlepsze polskie hity ci w tym pomogą. Już teraz Marisa i Odkochaj, a dalej kolejne najlepsze polskie kawałki. SK2.

0: Ania Karwan, Wiem co było warto. Tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znajduje się aktualnie na 16 miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale za sprawą waszych głosów wszystko może się zmienić. Wystarczy, że zajrzyjcie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Zagłosujecie na ten bądź na inny swój ulubiony numer. Kto wie, może właśnie Wiem, że było warto od Ani Karwan. Wiem, co było warto od Ani Karwan. Wyląduje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach. Macie czas do piątku, do godziny 18. Wtedy najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki u Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: jesteś gdzie. Cortez i Hejwy, tak kończymy godzinę 20 po 21. Najlepsze polskie hity grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska,

0: Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Czas na co, gdzie, kiedy. To będzie już 8 zlot klasyków w Kowarach, a to oznacza, że na kowarskiej Starówce w najbliższą niedzielę o godzinie 11 pojawią się auta z historią, które możecie jeszcze pamiętać. Wszystkie maksymalnie produkowane do 91 roku. Zobaczycie małe Fiaty, będą też Uno, Mazdy, Skody. Będzie się działo.
7: Magazyn Lokalny.
6: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2, a wraz ze mną jest wyjątkowy gość Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych. Witam się, Piotrze.
8: Dzień dobry.
6: Proszę Państwa, Piotr dzisiaj jest z nami jako specjalista, jako miłośnik komiksów, ale także jako twórca wystaw oraz katalogów związanych z tymi wystawami i co parę miesięcy, czasami co paręnaście miesięcy, promuje komiks z różnych okresów, w Jeleniej Górze. Ostatnia wystawa, którą mogliśmy oglądać, to Złoty Okres Polskiego Komiksu. Piotrze, czy zaczynamy od genezy twojego zamiłowania do powieści obrazkowej, czy wolałbyś, żebyśmy właśnie zaczęli od tej ostatniej wystawy, którą przygotowałeś dla Jeleniogórzan, no ale nie tylko?
8: Podejrzewam, że mój początek przygody z komiksem jest taki sam jak większości czytelników z mojego pokolenia. A więc jako dziecko po prostu zetknąłem się z komiksami, zacząłem je czytać, no i nie przestałem. Natomiast jeżeli chodzi o wystawę w BWA, Komiks Polski, Złoty Okres, no to w ramach tej wystawy pokazujemy pracę 20 najważniejszych twórców działających właśnie w tym okresie. Są to wybitni artyści tworzący bardzo różny komiks w różnych technikach. No właściwie mamy tutaj całe spektrum, jeżeli chodzi o przekrój po prostu tego komiksu.
6: Mm-hmm. A powiedz mi, jak wybierałeś tych autorów? Czy to są wszyscy ci, którzy tworzyli w tym złotym okresie? Tu rozumiem, że chodzi o końcówkę lat 70., początek 90. Czy jednak musiałeś być wrzucony w jakieś ramy, chociażby na przykład dostępność oryginalnych plansz albo komiksów?
8: Określenie Złoty Okres jest umowne, a więc oczywiście to nie jest tak, że stworzyliśmy je na potrzeby wystawy, ponieważ ono funkcjonowało już wcześniej. Rozdział naszej pamiętnej historii komiksu polskiego wydanej w języku francuskim, poświęcony właśnie drugiej połowie lat 60., latom 70. i 80. nosi właśnie taki tytuł. A więc zdaniem Adama Ruska, wybitnego badacza komiksu, złoty okres komiksu w Polsce rozpoczął się w roku 1966, kiedy wydano pierwszą książeczkę z przygodami Tytusa, Romka i Atomka. Oczywiście ta seria pojawiała się wcześniej na łamach Świata Młodych, z tym, że właśnie w tym roku pojawiła się pierwsza książeczka. Natomiast zakończył się ten złoty okres w roku 1989, a więc w tym czasie, kiedy rozpoczęły się w Polsce przemiany ustrojowe. Oczywiście na wystawie mamy 20 artystów, natomiast oczywiście komiksy tworzyło w tamtym czasie tworzyła znacznie większa ilość twórców, artystów. wybraliśmy po prostu najlepszych, takich, którzy się no, wyróżniali swoim dorobkiem, swoim, swoją artystyczną wizją.
6: Takie nazwiska jak Waldemar Andrzejewski, Tadeusz Baranowski, Bogdan Butenko, to twórcy, którzy na pewno temu pokoleniu lat 80. chociażby są doskonale znani. Natomiast z tego, co się orientuję, to określenie, właśnie może zacznijmy od tego, dlaczego akurat ten okres był złotym okresem komiksu w Polsce.
8: Musimy, żeby odpowiedzieć na to pytanie...
6: To jest kontrowersyjna teza, dlaczego tak przejdziemy?
8: Oczywiście. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy króciuteńko przelecieć przez historię komiksu polskiego. Oczywiście komiks polski nigdy nie rozwijał się tak dobrze jak komiks w Stanach Zjednoczonych, jak komiks frankofoński czy japoński. Natomiast rozwijał się stosunkowo nieźle, a więc on się pojawił w prasie polskiej, albo powiedzmy w prasie wydawanej na terenach polskich pod koniec, w drugiej połowie XIX wieku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. No, komiks w Polsce był popularny, pojawiał się przede wszystkim w gazetach w różnej formie, zarówno w tej nowoczesnej z dymkami, jak i w tej troszeczkę powiedzmy, może to zło słowo, ale anachronicznej, czyli z tekstem pod obrazkami. No, w czasie wojny to się wszystko załamało. Po wojnie, po II wojnie światowej, rozwój komiksu został zahamowany ze względu na to, że Polska, jak pamiętamy, znalazła się za żelazną kurtyną, znalazła się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego, który zwalczał kulturę Zachodu, kulturę amerykańską. Jednym z przejawów tejże kultury, bardzo źle widzianej na terenie naszego kraju, był właśnie komiks. A więc, z tym, że to nie było tak, że komiks całkowicie zniknął z polskiej prasy.
6: On był chyba też wykorzystywany jako narzędzie propagandy.
8: Tak, oczywiście, z tym, że ciut później. Natomiast w tym pierwszym okresie PRL-u, mniej więcej właśnie, tak mówiąc umownie, do tych lat 60., no komiks przede wszystkim pojawiał się w prasie z tym, że nie był nazywany komiksem. To były historyjki obrazkowe w bardzo różnej formie, zarówno z dymkami, jak i z tekstem pod obrazkami. Natomiast właśnie mniej więcej w połowie lat 60., w drugiej połowie lat 60., ludzie odpowiedzialni za propagandę tak jakby uznali, że komiks jest już jest w dalszym ciągu bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a więc można go wykorzystywać w celach propagandowych. I to właśnie w drugiej połowie lat 60. w Polsce pojawiły się tak zwane kolorowe zeszyty, a więc najsłynniejsza seria wówczas kolorowych zeszytów to była seria o przygodach kapitana Żbika, której głównym celem propagandowym było ocieplenie wizerunku milicji obywatelskiej. Oczywiście tych serii było więcej. Były to serie poświęcone partyzantom, często to były serie oparte na serialach telewizyjnych, takich jak Kapitan Klos albo Cztery Pancerni Pies czy Janosik. Natomiast właśnie na przełomie lat 60. i 70. pojawiła się duża grupa świetnych artystów. Wielu z nich nie podobało się to, że muszą że tak powiem, rysować na potrzeby propagandy, a więc uciekali w jakąś taką, w różne obszary. Najczęściej uciekali w obszar komiksu dla dzieci, gdzie tej propagandy, gdzie tej polityki nie było praktycznie wcale.
6: Chyba Tadeusz Baranowski.
8: Tadeusz Baranowski, Janusz Christa. Uciekali też w stronę fantastyki, na przykład Bogusław Polch, Grzegorz Osiński, Tadeusz Raczkiewicz. No, w latach 80. Ten komiks w Polsce był już wydawany w bardzo dużych nakładach. Pojawiały się zeszyty, albumy w gigantycznych właściwie nakładach. Na dzisiejsze warunki nie do pomyślenia. Podobno zdarzały się nakłady na poziomie 400 tysięcy egzemplarzy. Także komiksy czytali w tamtym czasie wszyscy, nawet ci, którzy nic nie czytali, a więc każdy, kto dorastał w czasach PRL-u albo tuż po upadku komunizmu, no, podziela to samo doświadczenie pokoleniowe, czyli zetknął się z Semrąkiem i Atomkiem, z Kajkiem i Kokoszem, Kleksem, Turgalem i tak dalej, i tak dalej.
6: Jak najbardziej. Ja odwiedzając wystawę też cofnąłem cofnąłem się troszeczkę do lat swojej młodości, swojego dzieciństwa. No i to bardzo przyjemna podróż. Przypomniały się momenty, kiedy kiedyś gdzieś leżało na kanapie, czytało się Kleksa. Tak, tutaj tak, nie tak. Pana Kleksa, tylko tak. Kleksa. Jonka, Jonek, Tytus, Romek, Atomek, to wszystko. Ale ten komiks, który powstawał w czasach PRL-u, on właśnie, czy my go odbieramy mocno sentymentalnie, bo on miał też wiele wad. Niekoniecznie, znaczy moim zdaniem Tytus był perfekcyjny, natomiast na przykład technologicznie było dużo problemów.
8: Oczywiście, generalnie problemów było mnóstwo i one przychodziły z różnych stron. Nie wszyscy decydenci byli przekonani do komiksu. Redakcjom zdarzało się, że narzucały swoją wolę.
6: Cenzura pewnie artystom, też tutaj się pojawiła.
8: Jeżeli ktoś rysował komiksy, powiedzmy, adresowane do takiego, powiedzmy, już stosunkowo świadomego czytelnika, no to rzeczywiście musiał mieć świadomość tego, że to jego dzieło musi przejść przez cenzurę. Podobno najczęściej, najsilniejsza cenzura była właśnie na poziomie tym takim redakcyjnym. Potem składanie tego w stosownym urzędzie to już była formalność. Natomiast problemów było mnóstwo. Począwszy od tego, że był kryzys, o którym my już teraz nie pamiętamy, czyli artyści mieli problem z dostępnością do papieru, do farb, do odpowiednich narzędzi rysowniczych. Technologia druku była inna. Artyści rysowali najpierw tak zwaną kreskę, czyli planszę w tuszu, potem było to rozbarwiane, czyli powstawał tak zwany blaudruk, do którego dodawano diapozytyw, na którym pojawiał się kolor. Jak już wspomniałem, były to publikacje masowe, czyli takie, na których artyści bardzo dobrze zarabiali, a więc to jest jedna z takich pozytywnych stron tamtego okresu, że właściwie jeżeli ktoś był uznanym artystą komiksowym i miał zlecenia z wydawnictw, ze świata młodych albo z prasy, no to mógł zapomnieć o swoich problemach finansowych, bo na komiksie zarabiało się w tamtym czasie bardzo dobrze. Tadeusz Raczkiewicz wspomina, że za honoraria z rysowania Tajfunów, to jest jego najsłynniejsza seria publikowana w świecie młodych, komiks Tajfun, postawił sobie dom.
6: To chyba obecnie jest nieosiągalne.
8: Niestety,
6: kraju.
8: Współcześnie nakłady komiksów w Polsce są dużo, dużo niższe i no niestety artyści mogą pomarzyć o takich cieplarnianych warunkach.
6: No ale to chyba znak czasu, bo jednak dostępność do komiksów spoza Polski jest ogromna.
8: No właśnie, i tutaj dochodzimy do momentu, w którym ten złoty okres się skończył. Był to, jak wspomniałem, okres przemian ustrojowych, 89 rok, a więc upadł w Polsce komunizm, zaczął się kapitalizm. No i razem z tym poprzednim systemem poupadały wszystkie najważniejsze polskie wydawnictwa. Polski rynek został zalany tanimi licencjami na komiksy, książki, filmy i tak dalej z zachodu. Jacek Skrzydlewski, jeden z artystów, którego pracę pokazujemy na wystawie, wspominając tamte czasy, stwierdził, że licencja na komiks z zachodu kosztowała w okresie przemian tyle co paczka chipsów. A więc nowym wydawcą, już takim powiedzmy komercyjnym.
6: Semik chyba było takim gigantem w Polsce.
8: Oczywiście. Ten Semik wydawał komiksy amerykańskie, inni wydawcy wydawali komiksy frankofońskie, ale przede wszystkim w latach 90. na polskim rynku przyjęły się komiksy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, przedruki. Natomiast polscy rysownicy, już na początku lat 90., ich kariery załamały się na początku lat 90. Oni już nie zarabiali pieniędzy na rysowanie komiksów, a więc musieli sobie jakoś radzić i to były bardzo różne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Na przykład Bogusław Polch zaczął pracę w reklamie. Artyści zaczęli się zajmować na przykład składaniem czasopism, tak jak Tadeusz Baranowski. Z rysunku właściwie na terenie Polski utrzymywało się niewielu albo prawie nikt. Warto tutaj jeszcze dodać, że w czasie złotego okresu kilku artystów próbowało też swoich sił za granicą. Był to Grzegorz Osiński, Bogusław Polch, wspomniany już przeze mnie, Jerzy Skarżyński, trochę później Zbigniew Kasprzak. No i na przykład Grzegorz Osiński doskonale odnalazł się na rynku frankofońskim. Wyemigrował na początku lat 80. do Belgii, potem się przeniósł do Szwajcarii. No i został wielką gwiazdą komiksu europejskiego. Jedną z serii, którą rozpoczął Osiński w latach 80., mam na myśli serię Hans, wydawaną w Polsce pod tytułem Jans, kontynuował później kolejny polski rysownik Zbigniew Kasprzak.
6: Piotrze, dochodzimy do 15 minut naszego programu, za chwileczkę przeskoczymy do kolejnej jego części, natomiast chciałbym nałożyć taką klamrę na naszą rozmowę. Czy Złoty Okres powrócił już od tamtych czasów, czy to był ostatni moment, kiedy było tak, no można powiedzieć, dobrze dla twórców?
8: Współczesny polski komiks wygląda zupełnie inaczej. Jest to komiks, w którym już nie ma tak dużych produkcji. Dla porównania, artystom w latach 80. zdarzało się, że na przykład mieli możliwość pracowania nad komiksem 2,5 roku, nad jednym albumem. Natomiast na początku lat 90. Bogusław Polch skarżył się, że podczas pracy nad komiksem Wiedźmin miał na zrealizowanie jednego albumu tylko miesiąc, więc jest to strasznie duży przeskok.
6: A my powrócimy jeszcze do rozmowy z Piotrem Machłajewskim o złotym okresie polskiego komiksu. Do usłyszenia.
5: Magazyn lokalny.
6: Błażej Stachewicz, zapraszam ponownie na rozmowę, którą niedawno przerwaliśmy, a moim gościem jest Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych. Rozmawiamy też o złotym okresie komiksu polskiego, wystawie, o katalogu przygotowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych. No i cóż, jak, Piotrze, ten komiks współczesny różni się od tego, który pokazujesz i opisujesz w jego złotym okresie?
8: Te komiksy wyglądają trochę inaczej. Jest oczywiście ich znacznie, znacznie więcej. Natomiast mają niższe nakłady. Istnieje wielu wydawców, którzy publikują komiksy. Także właściwie każdy, nawet początkujący artysta, bez problemu znajdzie sobie miejsce, w którym może komiks opublikować, natomiast na komiksie nie zarabia się zbyt dobrze, a więc bardzo często jest to jakaś taka forma, nie hobby może, ale powiedzmy jakiegoś takiego obszaru spełniania się artystycznego, czyli komiks dzisiaj w Polsce nie jest taką formą masową, komercyjną. Ma zupełnie inne oblicze niż w złotym okresie.
6: A jeszcze przypomniałem sobie jedno pytanie. Ono nie wybrzmiało, więc powtórzę. Bo na wystawie, a także potem w katalogu, który będzie dostępny dla części naszych słuchaczy, którzy prawdopodobnie już na wystawę nie zdążyli się udać, tam można było zobaczyć oryginalne plansze, oryginalne komiksy, oryginalne zbiory sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Jak udało ci się dotrzeć? Bo na pewno część to z twoich zbiorów, ale nie wszystko, nie wszystkie plansze, podejrzewam, są od ciebie.
8: Większość plansz, które prezentujemy na wystawie, to są plansze w oryginale. Jest kilka wyjątków, ich jest niewiele. Oczywiście pokazujemy generalnie plansze ze wszystkich najważniejszych polskich serii. Oczywiście są to wybrane plansze. Pojemność galerii jest ograniczona, taka wystawa mogłaby być dużo, dużo większa. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie plansz na tą wystawę, to one pochodzą od kilku kolekcjonerów i z kilku kolekcji. Warto tutaj dodać, że niestety w PRL-u nie do końca szanowało się plansze komiksu. One były często traktowane jako półprodukt i artysta po przekazaniu planszy do wydawnictwa, do drukarni, bardzo często zdarzało się, że jej nie odzyskiwał, a więc wiele plansz zaginęło. Ginęły plansze na przykład z Kapitana Żbika, no i z wielu innych komiksów. Generalnie jest to duży problem, ponieważ teraz podczas odtwarzania tych komiksów, bo one są w dalszym ciągu wznawiane i często wydawane, no te komiksy są już drukowane na podstawie skanów, na podstawie tak zwane, są to tak zwane reprinty. A więc powtarzam, na naszej wystawie oglądamy oryginały, często są to materiały w takiej formie surowej, czyli przed obróbką, która ma miejsce po złożeniu materiałów do druku.
6: Czyli takie rękopisy, można powiedzieć,
8: tutaj używając analogii pisarskiej. Tak, jest to po prostu ręczna robota, a więc mamy te plansze w tuszu, mamy blaudruki, mamy diapozytywy. Mamy też różnego rodzaju ciekawe artefakty, na przykład integral, tak zwany w cudzysłowie, z Tajfuna, stworzony przez nieznanego czytelnika w latach 80., a więc po prostu człowiek wycinał komiksy z Tajfunem ze świata młodych, sklejał je w formie takiego bardzo grubego, takiej grubej książki i zaniósł do introligatora, który mu to tak ładnie scalił. No mamy też, możemy też obejrzeć oczywiście wydrukowane komiksy, różnego innego rodzaju ciekawostki. No, ja myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa.
6: Wystawa i katalog, bo tutaj też podkreślam, że nie wszyscy mają możliwość już odwiedzenia wystawy. Piotrze, powiedz mi, czy z poszukiwaniem, bo tworzenie takiej wystawy to, no nie wiem, może wyobraźnia moja tutaj troszeczkę za mocno działa, ale to też jest taka praca trochę detektywistyczna, wyszukiwanie wątków, odnajdowanie osób, które mogą mieć dostęp do tego typu materiału. Pewnie kontaktowanie się z rodziną rysowników. Czy jakieś ciekawe historie wiążą się właśnie tutaj z tą twoją pracą, nazwijmy to, detektywistyczną?
8: Oczywiście. Prawdopodobnie nawiązujesz do mojej poprzedniej wystawy, którą była retrospektywa Bogusława Polcha, a więc tego, że udało mi się podczas pracy nad tą wystawą, udało mi się odkryć, że Bogusław Polch przebywał podczas pracy nad komiksem Wiedźmin na Dolnym Śląsku w okolicy Jeleniej Góry, między innymi na zamku Czocha, i ten zamek i jego okolice znalazły się w Wiedźminie, a więc w tym pierwszym oryginalnym Wiedźminie. Natomiast przy okazji...
6: Komiksowym.
8: Natomiast przy okazji pracy nad wystawą Złotego Okresu również udało mi się natrafić na kilka takich ciekawostek. Spotykałem się z żyjącymi artystami, z kolekcjonerami, ze spadkobiercami artystów. No i na przykład udało nam się wyśledzić, że Bohdan Butenko publikował w legendarnym francuskim magazynie Valiant. Był to magazyn francuskiej partii komiksowy, wydawany przez francuską partię komunistyczną, drukowany w Polsce, który odcisnął swoje duże piętno na polskich twórcach komiksowych, ponieważ wielu polskich artystów uczyło się z tego komiksu, z tego magazynu właśnie komiksu, tego jak komiksy rysować, jak kadrować i tak dalej, i tak dalej.
6: Czyli zamek Czocha w polskim Wiedźminie, w pierwszej tej wersji komiksowej. Czy jeszcze jakieś takie wątki tutaj nasze lokalne, jeleniogórskie, dolnośląskie przypominają ci się, które możemy odnaleźć?
8: W kontekście wystawy Złotego Okresu podczas rozmów na przykład ze spadkobiercami artystów często Jelenia Góra była wspominana jako taki kierunek turystyczny, a więc wielu z artystów przyjeżdżało na przykład z rodzinami na Dolny Śląsk, do Kotliny Jeleniogórskiej na wypoczynek. Natomiast jeżeli mielibyśmy wykonać taki przeskok w czasy trochę późniejsze, na przykład do lat 90., no to jeleniogórskie środowisko komiksowe właśnie było najbardziej prężne w latach 90., z tym, że brylowali, dominowali w tym środowisku przede wszystkim młodzi artyści, wówczas młodzi.
6: Mówimy o ogólnopolskim, jakby o ogólnopolskich twórcach, czy tutaj skupionych na naszym terenie?
8: Mówimy o twórcach, którzy pochodzą stąd, uczyli się w tutejszym liceum plastycznym. No potem już najczęściej stąd wyjechali do większych ośrodków miejskich albo za granicę. no, ciekawym twórcą debiutującym w latach 90. był na przykład Olaf Ciszak albo Rafał Tomczak. Mhm. Są to świetni artyści, którzy są absolwentami Jeleniogórskiego Liceum Plastycznego.
6: Z jakich komiksów może ich znać nasz słuchacz?
8: Olaf Ciszak jest autorem takiej serii komiksów pod tytułem Karsten Storosz. Publikował na łamach popularnego magazynu Produkt, no i innych różnych magazynów. Natomiast Rafał Tomczak jest twórcą niezależnym, działającym w obszarze tak zwanego undergroundu. Jego najsłynniejszym dziełem jest tak zwana Bibułka, no ale Tomczak, który bardzo często używa pseudonimu Otoczak, wydaje na przykład własnym sumptem tak zwane ziny, czyli nisko nakładowe pisemka, i on wydaje ich mnóstwo, kilkanaście w roku, a więc no, artysta ma już, jego kariera trwa już od 30 lat, a więc tych pisemek było naprawdę dużo.
6: Czyli to są rozpoznawalne postaci w świecie polskiego komiksu.
8: Tak, niedawno Adam Rusek wydał nowe wydanie, nową edycję swojego leksykonu polskich bohaterów komiksowych, no i bohaterowie stworzeni przez tych artystów są w tym leksykonie.
6: Piotrze, mówiliśmy o wystawie, a ja chciałbym jeszcze podpytać o katalog, bo no jest to takie odbicie wystawy, tak. Natomiast poszerzone, dodatkowe teksty. Czy wszystkie plansze, wszystkie rzeczy z wystawy możemy w nim odnaleźć?
8: W katalogu możemy przeczytać całe mnóstwo świetnych tekstów stworzonych przez właściwie najważniejszych polskich specjalistów z zakresu komiksu, poświęconych właśnie temu złotemu okresowi, oraz wybrane reprodukcje wybranych plansz. Jeżeli chodzi o teksty, no to mamy naprawdę świetny zestaw. Jestem dumny z tego katalogu. Świetny zestaw tekstów stworzonych przez autorów takich jak dr Adam Rusek, profesor Jerzy Szyłak, profesor Wojciech Birek, dr Dawid Głownia i wielu, wielu innych. Naprawdę teksty są świetne, są poświęcone różnym tematom. Autorzy analizują w tych tekstach na przykład sytuację na polskim rynku wydawniczym, złotym okresie fabuły komiksów polskich. Piszą o polskim komiksie prasowym, o świecie młodych. Świetny tekst napisał Dawid Głownia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mianowicie napisał tekst o recepcji komiksu polskiego w jego złotym okresie, czyli o tym, jak ten komiks był odbierany, co się o komiksie pisało. Dawid przejrzał jakąś olbrzymią ilość czasopism i wydawanych właśnie w latach 70. i 80. Wybrał najważniejsze teksty i je o komiksie krytyczne i je opisał. Ciekawym tekstem jest na przykład tekst specjalisty z Czech, Tomasza Porokupka, który nawet w tytule określa Polskę tamtego okresu komiksowym rajem wschodu. A więc takim krajem, w oczach Prokupka Polska jest takim krajem, w którym ten komiks rozwijał się najlepiej, w bloku wschodnim oczywiście, bo na zachodzie to wyglądało zupełnie inaczej. Mamy oczywiście w katalogu biogramy wszystkich 20 artystów, no a więc jest to taka duża pigułka wiedzy poświęcona całemu temu złotemu okresowi.
6: A wystawa i katalog zostały też wsparte przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego.
8: Tak, o tym trzeba wspomnieć. To jest bardzo ważne, że wystawa została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Jelenią Górę. Naszymi partnerami byli przy realizacji tej wystawy była Galeria Komiksu Wojciecha Łowickiego. No i oczywiście podziękowania się należą wszystkim kolekcjonerom i spadkobiercom, od których wypożyczaliśmy pracę. Mogę tutaj na przykład wymienić Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej z Łodzi, które wypożyczyło nam m.in. pracę Grzegorza Rosińskiego.
6: Twoje poprzednie wystawy też miały okazję emigrować poza nasze granice. Czy myślisz, że Złoty Okres też będzie miał okazję troszeczkę popodróżować po Europie?
7: Niestety będzie to pierwsza wystawa, która odbywa się tutaj tylko i wyłącznie w Jeleniej Górze. Wystawa jest skomplikowana w przygotowaniu. Jak wspomniałem, jest to 20 różnych artystów. Prace pochodzą z wielu różnych źródeł, a więc przeniesienie jej do jakiejś innej galerii jest szalenie skomplikowane i wymaga dużych środków, a więc wszystko wskazuje na to, że wystawa zostanie zamknięta po ekspozycji w Jeleniej Górze. Mhm.
6: Czyli dla tych, którzy chcą ją zobaczyć, pozostaje wspomniany katalog. Tak. Gdzie można ten katalog będzie znaleźć? Poza oczywiście Biurem Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
7: Tylko i wyłącznie można go znaleźć w Biurze Wystaw Artystycznych, a więc wszystkie osoby, które są zainteresowane tym katalogiem, prosimy o kontakt z galerią. I tam już zostaną wyjaśnione dalsze kroki, co trzeba zrobić, żeby taki katalog pozyskać.
6: Została nam jeszcze minuta, więc postaram się ją wykorzystać. Piotrze, jakie plany? Czy już teraz masz jakiś pomysł na kolejną wystawę? Czy to będzie komiks, czy może jakieś inne medium?
7: Tak, mam pewne plany dotyczące zagranicy. Są to dwa festiwale za granicą. Czy nie chcę o tym mówić, ponieważ jestem na etapie ubiegania się o środki finansowe na tę wystawę.
6: To ja trzymam kciuki. Zapraszam serdecznie, jak już tylko będziesz mógł zdradzić troszeczkę więcej tajemnicy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za
7: Bardzo
6: rozmowę.
7: Dziękuję.
6: Państwu również dziękuję za uwagę i przypomnę jeszcze, że moim i Państwa oczywiście gościem był Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych, a dzisiaj rozmawialiśmy o stworzonej przez niego wystawie Komiks Polski Złoty Okres. Do usłyszenia.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
9: Wracając do początków, pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę Ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie, kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację. Też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, To było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz. Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla Polskich Nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, oddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem. Wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej pod nóżkę, do zanucenia. Tak było. Nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej. Bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali, ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać, więc powiedziałem, no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku Przechodniem byłem między wami mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dentą, grający połączenie soulu i rhythm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dentą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Takim się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii, bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej czas w spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek... I tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze Spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować, bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie, raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że

przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogło się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy, nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na

0: patrzy i pyta: Was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a Kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kant-kino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak, dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Błażej Stachewicz, zapraszam. 21 miliardów złotych, które mają realnie zmienić życie mieszkańców polskich miast, także tych w naszym regionie. Tyle właśnie trafi do naszego kraju w ramach programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Program ma prosty cel – wspierać ludzi w codziennym życiu i dawać im szansę na lepszą przyszłość. Wyjaśniam w rozmowie z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Czym jest FERS, na czym to polega i kto może z tego skorzystać?
5: FERS, czyli program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, to 20 miliardów złotych finansowane z funduszy europejskich, które mają służyć rozwojowi kapitału ludzkiemu w Polsce. Skorzystać z tego mogą zarówno osoby indywidualne, na przykład rodzice dzieci, uczniowie, studenci. Skorzystać mogą także przedsiębiorcy poprzez inwestycje w swoje kadry, w lepiej wykwalifikowanych pracowników, ale także instytucje, na przykład instytucje opieki zdrowotnej czy instytucje opieki nad dziećmi do lat 3. Czyli mówiąc innymi słowy, także jednostki samorządu terytorialnego.
4: Czym FERS różni się od innych funduszy europejskich? No bo tych funduszy europejskich jest, no, można powiedzieć, całe mnóstwo. Co odróżnia FERS spośród tych innych?
5: Przede wszystkim FERS finansowany jest jako jedyny z programów krajowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. To oznacza, że nie inwestujemy w infrastrukturę, w budynki, drogi, linie produkcyjne, ale inwestujemy w ludzi. Realizujemy więc tak zwane projekty miękkie, skierowane na podniesienie kompetencji określonych osób, naukę, studia podyplomowe, szkolenia, ale również poprawę jakości ochrony zdrowia, usług opiekuńczych, generalnie w usługi społeczne.
4: To są jakieś konkretne programy?
5: To są projekty. Generalnie w całym programie FERS realizujemy obecnie około 800 projektów. Aktywny Maluch jest jednym z nich, największym. Aktywny Maluch to, inaczej mówiąc, program tworzenia nowych miejsc opieki żłobkowej nad najmłodszymi dziećmi, takimi, które mają nie więcej niż 3 lata. Naszym celem jest stworzenie 102 tysięcy nowych miejsc opieki, zwłaszcza tam, gdzie dotąd takie usługi nie były dostępne. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy zaczynaliśmy w 2023 roku, prawie połowa gmin w Polsce pozbawiona była jakiejkolwiek formy opieki nad dziećmi. Nie było tam żadnego żłobka, ani publicznego, ani prywatnego, żadnego klubu dziecięcego, nawet nie działali opiekunowie dzienni. Chcemy te białe plamy na mapie Polski zaadresować tak, żeby powstały tam dostępne cenowo miejsca opieki i rodzice tych dzieci mogli kontynuować swoją aktywność zawodową.
4: Czy udało się już coś zrobić właśnie dzięki FERS, to znaczy utworzyć chociażby te żłobki, czy może jakieś inne projekty zrealizować?
5: Tak, sukcesywnie tworzymy kolejne miejsca opieki na mapie Polski. Mamy już ich prawie 28 tysięcy. To są już miejsca, które funkcjonują i do których chodzą, jeżeli tak można powiedzieć, najmłodsze dzieci. Naszym celem jest 102 102 tysiące. Natomiast aktywny maluch to nie wszystko. Uruchomiliśmy również projekt Pierwszy Biznes, Wsparcie w Starcie, gdzie osoby, które poszukują pracy, są bezrobotne albo chcą zmienić pracę, mogą dostać atrakcyjną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Już 2700 takich osób otrzymało pożyczkę i prowadzi swoją działalność gospodarczą. Teraz uruchamiamy kolejne nabory dla kolejnych osób. Uruchomiliśmy również program indywidualnych kont rozwojowych Junior. To jest taki program stypendialny dla dzieci z relatywnie uboższych rodzin, gdzie można dostać stypendium o łącznej wysokości 15 tysięcy złotych przez 3 lata, które dzieci bądź ich rodzice mogą wykorzystać na dodatkowe zajęcia edukacyjne, sportowe. Te dzieci z tych środowisk uboższych nie miałyby inaczej szans skorzystania z takiego wsparcia. Uruchomiliśmy również kluby rozwoju cyfrowego. To są takie instytucje, w których osoby, które chcą się nauczyć nowych technologii cyfrowych, jak korzystać z mObywatela, jak korzystać z usług bankowości elektronicznej. Głównie mamy tu na myśli osoby starsze, mogą się tego nauczyć. Do tej pory udało nam się jako pilotaż uruchomić kluby rozwoju cyfrowego w 40 gminach w Polsce. W przyszłym roku, w 2026, chcemy skierować ofertę do każdej gminy, która będzie czymś takim zainteresowana. Taki klub, jeżeli tylko władze samorządowe się na to zdecydują, będzie mógł powstać w każdej polskiej gminie. Realizujemy także szereg działań w zakresie dostępności, czyli poprawy jakości usług publicznych, infrastruktury publicznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory udało nam się objąć wsparciem około 360 przychodni, po to, żeby osoby na przykład poruszające się na wózkach, czy niewidome, niesłyszące, mogły tam się udać i być na równi z innymi pacjentami leczone. Udało nam się objąć wsparciem również 80 instytucji kultury, takich jak na przykład teatry, kina, także dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 110 uczelni poprawiło swoją dostępność i umożliwiło studiowanie studentom z niepełnosprawnościami. Także uruchomiliśmy wsparcie na stworzenie ogólnopolskiego centrum komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład niesłyszących, gdzie będą mogły zadzwonić i skorzystać z usługi tłumacza migowego.
4: To brzmi dość ambitnie, bo wsparcie, można powiedzieć, obejmuje cały kraj chyba.
5: Bo to jest ambitny, a jednocześnie bardzo trudny w realizacji program, ponieważ on z jednej strony kieruje swoje wsparcie do osób indywidualnych, ale także zależy nam na tym, żeby dokonywać pewnych systemowych zmian, żeby instytucje publiczne, te, które realizują zadania w zakresie usług społecznych, edukacji, rynku pracy, zdrowia, działały sprawniej i żeby ten efekt został jak najbardziej trwały.
4: Program jest realizowany, jak można z niego skorzystać? Jak nasi słuchacze, na przykład, nie wiem, w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, w różnych miejscach Polski, mogą wziąć udział w tym programie?
5: Program będzie realizowany do 2029 roku, więc jeszcze 4 pełne lata kalendarzowe. Jak znaleźć ofertę wsparcia dla siebie? Najlepiej skorzystać z portalu Fundusze Europejskie. Tam można znaleźć wyszukiwarkę dotacji i odpowiadając na szereg prostych pytań, kim jesteśmy, czego szukamy, gdzie mieszkamy, otrzymamy taką, można powiedzieć, spersonalizowaną ofertę, co dzieje się na przykład w Szczecinie, jakie projekty są realizowane, albo co dzieje się w Zamościu. I wtedy tam znajdziemy dane teleadresowe do projektodawców, czyli instytucji, które realizują określone projekty i już musimy się z nimi skontaktować i zapytać, jak możemy wziąć udział w danym projekcie. Można także skorzystać z sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich. Tych instytucji działa w Polsce kilkadziesiąt. Również na naszej stronie internetowej, na portalu Funduszy Europejskich, możemy znaleźć informacje o najbliższym punkcie w miejscu, w którym mieszkamy bądź przebywamy.
4: Jakie osiągnięcie czy inwestycje z FERS uważa Pan za takie najważniejsze?
5: Najważniejsze są te, które które zostaną z nami najdłużej, czyli te, można powiedzieć, najtrudniejsze, bo te, które mają właśnie zreformować sposób pracy określonych inwestycji, ale te najbardziej widoczne z drugiej strony to są te, które są skierowane do osób i chyba największym takim dotychczasowym sukcesem to jest program Aktywny Maluch, w którym, tak jak mówiłem, tworzymy miejsca, widzimy, jak te miejsca powstają, jak uczęszczają do nich dzieci, jak rodzice mogą wrócić do aktywności zawodowej po tej przerwie związanej z urodzeniem i pierwszą fazą wychowywania dziecka. Ale bardzo duże wsparcie, też takie widoczne, płynie w kierunku uczelni. Studenci otrzymują atrakcyjniejsze warunki studiowania, programy studiów lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy, wzbogacone o zajęcia praktyczne. Dzięki temu ich wejście na rynek pracy będzie, można powiedzieć, łatwiejsze, a gospodarka będzie bardziej konkurencyjna. Także program Dostępne Uczelnie, skierowany do osób, które mają niepełnosprawności i chcą studiować, mamy nadzieję, że znacząco poprawi udział osób z niepełnosprawnościami wśród studentów.
3: Wszystkie szczegóły, w tym wyszukiwarkę dotacji i listę punktów informacyjnych, zebraliśmy na sk.pl. A teraz przenosimy się do Jeleniej Góry, gdzie czeka na nas już Mariusz Synówka, twórca Jeleniogórskiego Uniwersytetu Liderów. Inicjatywy skierowanej do młodych mieszkańców naszego regionu, którzy w czasie dodatkowych zajęć chcą zdobywać wyjątkowe kompetencje. Od 3 lat w Jeleniej Górze działa na Uniwersytecie Ekonomicznym na Jeleniogórskim Wydziale. Może na początek naszym słuchaczom wyjaśnijmy, czym jest ten uniwersytet, skąd wziął się pomysł.
6: Pomysł powstał z obserwacji systemu edukacji naszej rodzimej, gdzie zauważyłem, z grupą zaprzyjaźnionych takich ludzi, z którymi robiłem, przygotowywałem wiele projektów z zakresu wsparcia młodzieży, wsparcia rozwoju młodzieży. Zauważyliśmy, że nie ma kompleksowego szkolenia młodzieży z kompetencji miękkich. Mhm. One są wybiórczo w ramach różnych przedmiotów, gdzieś tam poukrywane i gdzieś się pojawiają, ale nie było projektu, który by poświęcił się stricte tylko i wyłącznie temu kierunkowi rozwoju młodzieży, a uznaliśmy, że to jest bardzo ważny element, ponieważ rozwija markę własną, buduje odwagę, buduje przebojowość młodzieży, daje, wręcz zachęca do chęci, do działania. Tak naprawdę my na tym uniwersytecie prawie niczego nie uczymy. Zaszczepiamy wirusa i stawiamy pytania. Więc wychodzi 40 różnych głów z zajęć i każda widzi problem po swojemu. A potem obserwujemy, w jaki sposób oni do tego podchodzą i razem z nimi uczymy się, żeby być jeszcze lepszymi do następnej edycji.
3: Uniwersytet to przedmioty, wykładowcy i słuchacze. Może zacznijmy od przedmiotów.
6: Uczymy, czy wręcz zachęcamy młodzież do zgłębiania wiedzy w kompetencjach przywódczych, w zarządzaniu potencjałem osobistym i zespołowym. Cały projekt nazywa się Przywództwo i budowanie zespołów. Taka jest nazwa naszego kierunku. Mówimy o wartościach i kulturze w przywództwie. Mówimy o technikach radzenia sobie ze stresem, o inteligencji emocjonalnej, o sposobach rozwiązywania konfliktów, o mediacjach rówieśniczych. Zaznajamiamy młodzież ze stylami przewodzenia. Mówimy o kreatywności w zarządzaniu projektami, o współpracy i twórczym rozwiązywaniu problemów. To jest ogromne spektrum ciekawej wiedzy i pokazania możliwości zdobywania fantastycznych doświadczeń, które przydają się wszędzie. Bo to bagaż, z którym wychodzą po zdaniu egzaminu, po zakończeniu cyklu szkolenia, daje im już bardzo ciekawe doświadczenia i nowe umiejętności w szkołach. Na pewno inaczej przygotowuje do rozwoju ścieżki edukacyjnej, ale również jest to i taki zaszczepiony, gdzieś tam ukryty starter do budowania kariery zawodowej. Wiele przedsiębiorstw zwróciło uwagę, że nasz nowatorski system szkolenia, nowatorski, ciekawy projekt, bo my jesteśmy endemitem na mapie kraju. Nikt takiego projektu, to jest unikat w skali Polski, nikt w taki sposób takiego działania i takiego projektu nie prowadzi. Ostatnio zaproponowała nam i podjęła z nami współpracę firma Materson z Radomierza, największy pracodawca w powiecie karkonoskim. Do grona naszych partnerów ze strony biznesu należy Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która też z kilkoma firmami ze swojego portfolio chce się włączyć do projektu, żeby pokazać, w jaki sposób wiedzę młodzieżową, wiedzę z tych miękkich kompetencji można będzie zagospodarować przyszłościowo w pracy zawodowej. Na jakich stanowiskach i w jakich kierunkach warto się będzie szkolić, żeby w pełni wykorzystać to, czego my, nasz projekt będzie w stanie tą młodzież nauczyć. To nie jest forma szkółki, takiej na zasadzie jakby dodatkowych zajęć rozwojowych. Program, który mamy przygotowany dla młodzieży, był przygotowywany i dobierany przez kilka tygodni przez grupę pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego naszej jeleniogórskiej filii. Mamy funkcję dyrektora merytorycznego projektu. Jest nim pani profesor Agnieszka Sokołowska-Durkalec z Katedry Nauki o Przedsiębiorstwie naszej filii. Ona ułożyła cały program edukacyjny i dobrała sobie współpracowników do elementów szkoleniowych, do prowadzenia zajęć. Naszymi wykładowcami jest dwójka doktorów i czwórka profesorów uniwersyteckich. Na młodzieży duże wrażenie robi to, że zajęcia nie odbywają się po lekcjach, po godzinach, gdzieś tam w szkole czy w jakiejś przypadkowej salce. Oni przyjeżdżają w systemie studiów zaocznych w sobotę 6 albo 7 razy w ciągu semestru do budynku uniwersytetu. Mają zajęcia z uniwersyteckimi profesorami. Pierwszy raz w życiu stykają się z egzaminem ustnym. U nas nie ma pytań zamkniętych w formie testowej, tylko my wydobywamy wiedzę, egzaminatorzy, komisja egzaminacyjna wydobywa wiedzę, której nie da się wyłuskać w przypadku pytania i odpowiedzi ABCD. To się może sprawdza na poziomie szkolnym. My chcieliśmy przełamać wszystkie możliwe do przełamania standardy i chcieliśmy pokazać, że młodzież potrafi. W tej edycji będzie 43 naszych młodych studentów. Będą reprezentować 25 dolnośląskich szkół od Zgorzelca przez Jelenią Górę, powiat karkonoski, powiat kamiennogórski, Wałbrzych, Świdnice, Jawor. Mieliśmy nawet studentkę z Wrocławia, której nie przeszkadzało dojeżdżać z Wrocławia do Jeleniej Góry, żeby wziąć udział w tym fantastycznym projekcie, bo tak nas młodzież nazywa. Mówią, że to jest fantastyczna przygoda, że po prostu przychodząc i pierwszy raz siadając w ławach, nie spodziewali się tego, z czym wyjdą. I jak młodzież po 4 miesiącach intensywnej nauki, rzucając inne zajęcia sobotnie, bo to ich mocno absorbuje, a potem trzeba się przygotować do egzaminu, jak mówią, że to była fantastyczna przygoda, która nie wymagała ani nowoczesnej techniki obliczeniowej, ani technologii, odrzucamy telefony i używamy tylko głów. Jeżeli młodzież, która dzisiaj wręcz rodzi się z telefonem w beciku, stwierdza, że doświadczają czegoś, gdzie wykorzystuje się inny potencjał, pokazuje się im, że oni mają ten potencjał, tylko gdzieś chwilowo zgubili do niego drogę. I oni uznają, że projekt, w którym biorą udział, jest fantastyczny, to dla nas, dla twórców, dla realizatorów, jest największą nagrodą.
3: Super. Uniwersytet już po raz 6 startuje w tym roku. 43 słuchaczy. Co na zakończenie? Bo jeżeli jest egzamin, to chyba też jakiś dyplom się pojawi.
6: Na zakończenie są dwa dyplomy. Jeden dyplom jest nasz tutaj, jeleniogórski, ale ze względu na rangę projektu, co miało miejsce już od drugiej edycji, zostaliśmy zauważeni we Wrocławiu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Młodzi dostają dyplomy podpisane przez jego magnificencję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Także to nie jest jakaś tam zwykła karteczka, czy wydrukowany u nas dyplomik, to jest dokument urzędowy, który przyjeżdża z Wrocławia. Poza tym, coś z czego jesteśmy dumni, to poziom nagród. Szukając w internecie różnego rodzaju konkursów, czasem uśmiechamy się, jak widzimy, jak potężne jednostki, nie tylko medialne, robią niby, organizują mega konkursy przy nagrodach takich, które czasem wzbudzają uśmiech na twarzy. Nasz projekt ma takie drugie motto: pomagamy rozwinąć skrzydła. I kiedyś jedna pani nauczycielka ze szkoły integracyjnej w Łomnicy podpowiedziała już przed drugą edycją, że skoro mówimy o skrzydłach, to dajmy im skrzydła. I na 40 absolwentów wręczamy minimum 10 nagród, w zależności od ilości sponsorów.
3: Ostatnio za najlepsze wyniki.
6: Tak, dla najlepszej dziesiątki. Ostatnio było nawet dla najlepszej dwunastki. Więc najsłabsza nagroda, najmniej powiedziałbym taka lukratywna, to jest lot helikopterem nad Karkonoszem. Potem mamy, dzięki współpracy z Aeroklubem Jeleniogórskim, loty szybowcem nad Kotliną Jeleniogórską. Potem mamy zajęcia w symulatorze lotów we Wrocławiu do wyboru Airbus A380 albo, nie, 320 albo Boeing 737. A pierwsze trzy miejsca dostają voucher na lot do wybranej stolicy europejskiej. W związku z tym, że jest to całkiem dobrej wartości voucher. Nie powiem jeszcze jakiej w tej chwili, bo prosimy naszych sponsorów, żeby trochę dołożyli do wora. Ale okazuje się, że niektórzy latają z całymi rodzinami. Po prostu lecą sobie na 2-3 dni. Nasi absolwenci dzięki naszym voucherom byli już w Lizbonie, w Madrycie, w Oslo, w Mediolanie, w Walencji. Nie pamiętam gdzie jeszcze, ale w Londynie. Ale każdy po prostu może odbyć, nazwijmy to, podróż życia, nie dlatego, że nigdy wcześniej nie siedział w samolocie, ale dlatego, że ten bilet zapracował sam. To jest wartość nie do pominięcia i staraliśmy się zadbać o takie nagrody, żeby one pozostawiały pewien ślad emocjonalny w takim młodym człowieku, bo tak naprawdę co można im dzisiaj kupić? Tablety lepsze mają w domu. Mhm. Telefony lepsze noszą w kieszeniach. Zaczęliśmy od smartwatchy Samsunga S5, ale uznaliśmy po pierwszej edycji, że to nie był trafiony prezent, bo nie każdemu się musi podobać. Mhm. Wielkość, kolor, funkcjonalność. Ktoś nie lubi Samsunga, bo mu się nazwa nie podoba i nie będzie tego nosił.
3: Doświadczenia są bezcenne.
6: Tak jest. I od drugiej edycji zostaliśmy przy idei skrzydlatej i nie zmieniamy tego, chociażby z tego względu, że sponsorzy nie chcą nas opuścić. Więc, co jest fenomenem, bardzo dziękuję wszystkim, którzy są z nami. Tak naprawdę to nie trzeba ich prosić. Wystarczy zadzwonić, powiedzieć, że mamy kolejną edycję i prosimy. I z drugiej strony słuchawki jest odpowiedź, tak oczywiście. I nie ma tego, z czym się stykałem i czego doświadczałem przez 20 lat pracy społecznej, że trzeba było po najmniejsze kwoty pukać od drzwi do drzwi i wieczorem liczyć na kartce z ołówkiem, czy już mi wystarczyło, czy jeszcze nie. Mhm. Tutaj naprawdę nasi darczyńcy rozumieją rangę tego projektu.
3: A jeszcze zapytam, jak przystąpić do Uniwersytetu Liderów? Kto może się zapisać? Czy to są jakieś
6: egzaminy? Do naszego projektu nie można się zapisać.
3: Właśnie.
6: Do naszego projektu dedykują i kwalifikują uczniów szkoły, czyli szkoła ma wybrać takich najbardziej lotnych, najbardziej biegłych, najbardziej rzutkich. Oczywiście zwracamy uwagę na poziom ocen, żeby to byli uczniowie ci tacy z lepszymi średnimi, ale tak naprawdę nie zależy nam na pozyskaniu kogoś, kto ma średnią 6.0 i nie wyciąga nosa z książki, bo z niego nie będzie nigdy lider. On będzie doskonałym elementem w pracy, we współpracy, w jakimś ciele kolegialnym, gdzie będzie cząstką zespołu i będzie wykonywał odcinkowo swoją pracę. Ale nam zależy na takich urabura, że im się pali robota w rękach. Takich ja to czasem określam, że wyrzucony na pustyni znajdzie drewno, zbuduje tratwę i popłynie po suchej rzece. I takich właśnie szukamy i z takich chcemy rozpędzać do nadświetlnej. Kiedyś porównania sportowego użyłem, że oni są jak bolidy F1. My ich po prostu ściągamy do pit stopu, podankujemy specjalnym paliwem, wgrywamy nowe oprogramowanie, nowe dane, a oni na pierwszym okrążeniu już wyprzedzają cały zespół, który jechał gdzieś tam bez nich. Oni naprawdę tworzą fantastyczne rzeczy. My mamy feedback ze szkół, do których oni wracają, że to jest fantastyczny materiał. Oni się po prostu angażują w takie projekty, w takie działania, że to nam się nie śniło, że w tak krótkim czasie nasi absolwenci osiągną taki poziom. Co więcej, mamy projekt, który już jest realizowany, tak zwanych zajęć podyplomowych. Czyli jak na normalnych studiach, kończysz egzaminem normalny cykl, potem masz dodatkowe kwalifikacje podyplomowe. To są zajęcia głównie prowadzone i przeznaczone dla naszych absolwentów. Prowadzimy zajęcia z mediacji rówieśniczych. W tej chwili rozpoczęliśmy cykl działań pod tytułem Uniwersytet Liderów 2.0, zanim wybiorą studia. To jest kolejny endemit, który będzie realizowany przy współpracy z młodzieżą, ma wejść w taką lukę, gdzie zauważyliśmy, że brakuje na rynku pełnego doinformowania albo konkretnego doinformowania młodzieży ponadpodstawowej, licealistów, maturzystów, którzy tak do końca nie mają wiedzy o możliwych kierunkach studiowania, o uczelniach, jakie są na ich ścieżce, na ich drodze i o możliwości podjęcia pracy w kierunku szkolenia, jakie się wybierze. To jest projekt dedykowany, robimy to, realizujemy przy współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty. To jest projekt dedykowany głównie do młodzieży z małych miejscowości i z obszarów wiejskich, które najbardziej cierpią na syndrom wykluczenia ze względów ekonomicznych i wykluczenie komunikacyjne. Mhm. Wielokrotnie rozmawialiśmy z rodzicami, rodzice sami się wypowiadali często, że fajnie, że ukończyli nasz projekt, że było super, ale ich dziecko najprawdopodobniej nie pójdzie na studia, bo ich nie stać na utrzymanie pociechy we Wrocławiu. Stąd się urodziło pytanie, no ale czemu we Wrocławiu? Przecież są szkoły wyższe w Wałbrzychu, w Legnicy, w Jeleniej Górze i to nie jedna. Tak, ale mówimy o naszym podwórku. Mhm. Staramy się działać szeroko, ale żeby wszystkie nasze pomysły wychodziły z naszej jeleniogórskości, z naszego tutaj takiego tego małego grajdołka, bo regionalizm zaszywamy we wszystkim, co robimy, żeby pokazywać, że tu jest nasze miejsce na ziemi. I wymyśliliśmy, że można właśnie przy współpracy z lokalnym biznesem pokazać, jakie fajne zawody są do wykonywania na miejscu i że to można studiować na przykład na uczelni w Jeleniej Górze. Czyli zarządzanie strategiczne i logistykę, zarządzanie ochroną środowiska, ochrony środowiska, nie pamiętam co jeszcze, zaraz sobie przypomnę. Mhm. I to są elementy, takie zawody, na które lokalny biznes czeka. Jesteśmy w kontakcie po wielu rozmowach z fajnymi, dużymi, średnimi przedsiębiorstwami, które uznały, że pomysł jest doskonały, tylko czekają na rozwój, żeby mogły się do niego włączyć. Na chwilę obecną jesteśmy w pakiecie startowym, bo dopiero rozpoczynamy te działania, więc nie dobieramy jeszcze partnerów na siłę, bo, jak to się mówi, od nadmiaru nie zawsze jest dobrze i klęska urodzaju również potrafi zabić. Ten projekt ma kolejny fantastyczny element. Młodzi ludzie pod dowództwem byłego dziekana naszej filii, pana profesora Piotra Rogali, opracowali pytania ankietowe, z którymi rozjadą się po części Dolnego Śląska, przynajmniej po naszym regionie, po szkołach ponadpodstawowych, żeby młodzi ludzie sami się wypowiedzieli, czego im brakuje w ofercie edukacyjnej i czego by chcieli doświadczyć, żeby potem móc to przełożyć na ciekawą pracę.
3: Czyli też takie sprzężenie zwrotne.
6: Tak, dokładnie. Oni w pewien sposób, ja to nazywam spłatą długu społecznego, dostąpili zaszczytu uczestnictwa w fantastycznym projekcie, ale teraz trzeba to odpracować. Czyli trzeba dać możliwość im, im nie trzeba dawać możliwości, oni chcą się w to angażować. Do tego projektu 2.0 na razie zakwalifikowaliśmy 20 osób, a było chętnych o wiele więcej. 23 osoby wzięły udział, 20 zdecydowała się na kontynuację, a chętnych jest o wiele więcej. Takich, którzy chcą przy tym projekcie współpracować. Dla nich samo to, że mogą brać udział w tworzeniu pytań ankietowych i w realizacji takich badań, z których prawdopodobnie powstanie naukowe opracowanie pod dowództwem pana profesora Rogali i będzie to wydane, nie wiem jeszcze skąd środki, ale będzie wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. I oni będą tam wymienieni jako realizatorzy tego projektu, no to większej nagrody chyba dla 16-17-latka zrobić nie można, bo nie samym pieniądzem żyje człowiek.
3: Czyli krótko mówiąc, Uniwersytet Liderów 2.0 to takie pokłosie Uniwersytetu Liderów.
6: Tak, to jest rozwój, o którym myśleliśmy. Ja miałem to gdzieś z tyłu głowy przygotowane, że to nastąpi kiedyś, czyli ale nie spodziewałem się, że już po 3 latach.
3: Kontynuacja wykorzystująca ten potencjał, który
6: tak,
3: generuje.
6: Już jest w przygotowaniu 3.0, który prawdopodobnie wystartuje jeszcze w tym roku, a 4 mamy w zarysie. Więc my mamy potencjał rozwojowy i pomysły na jego rozpędzanie dalsze, przygotowane już nawet dla pierwszych roczników studiów. Co będziemy chcieli zrobić z naszymi absolwentami, którzy pójdą na studia? W jaki sposób wykorzystać ich pomoc, żeby oni znowu odpracowali swoje, pomagając emocjonalnie przed maturą, na przykład pomagając przed egzaminem ósmoklasisty, chociażby jako autorytet tego, że jestem starszy i trochę bardziej doświadczony na rynku, na polu szkolnym i samo to takie wsparcie czasem młodym daje ogromnego kopa i pewność siebie. Tylko, że nie możemy na razie tego zrealizować ze studentami, bo nasi najstarsi absolwenci dopiero poszli do klas maturalnych. ale dopracujemy ten element do przyszłego roku. Jak pójdą na studia, mamy już dla nich naprawdę fantastyczne pomysły i ciekawostki rozwojowe.
3: A są chętni, żeby potem działać dalej?
6: Tak. No w tej chwili mamy 20 chętnych, 20, którzy pracują przy 2.0.
3: To z poprzednich edycji.
6: Z poprzednich edycji, z pierwszej i z drugiej. Bo tylko oni tutaj do tego projektu zaprosiliśmy tylko absolwentów pierwszej i drugiej edycji, trochę wzbogaconych o trzecią, ponieważ chcieliśmy, żeby oni byli w trzecich i w czwartych klasach, bo oni lepiej pójdą już w teren wykonać tą swoją pracę. Ci młodzi tacy z pierwszej klasy trochę za bardzo spłoszeni są jeszcze, żeby dać sobie radę z wyzwaniem w obcej szkole i z poprowadzeniem projektu badawczego. Maturzyści już są odważni, dźwigną temat, ale dzięki temu nauczą jeszcze młodszych, ponieważ oni ze swojego doświadczenia potem muszą się spotkać w szkole ze swoimi następcami. Niekoniecznie naszymi absolwentami, ogólnie na forum szkoły i opowiedzieć o tym, co robią, dlaczego to robią, dlaczego to jest takie ważne dla całego systemu oświaty i że są naszymi absolwentami. I to tu się zaczęło, w Jeleniej Górze.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a rozmawiałem z Mariuszem Synówką, pomysłodawcą Uniwersytetu Liderów w Jeleniej Górze, o którym przed chwilą mieli Państwo okazję wysłuchać paru słów. Dziękuję serdecznie za Twój czas.
6: Dziękuję bardzo.
3: A więc informacje o Uniwersytecie Liderów możecie oczywiście znaleźć w sieci, ale także na Jeleniogórskim Wydziale Wrocławskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego. Tam również trwają zajęcia. No, mam nadzieję, że wielu młodych jeleniogórzan skusi się i będzie miało możliwość wzięcia udziału w tym wyjątkowym projekcie. A ja tylko przypomnę, moim i Państwa gościem był Mariusz Synówka. Ja nazywam się Błażej Stachewicz i już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
3: Błażej Stachewicz, zapraszam. Zaczniemy od Centrów Kultury Polskiej. Cztery powstały na Dolnym Śląsku, natomiast jedno znajdziemy w Jeleniej Górze. Czemu służą, do kogo są skierowane? O tym już za chwilę. Zapraszam serdecznie na kolejny magazyn.
7: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Ewa Kisztelińska, dyrektor.
8: Po Wrocławiu, po Legnicy, po Wałbrzychu, tym razem Jelenia Góra, czwarty ośrodek. Jaki jest przede wszystkim cel jego obecności tutaj w mieście?
7: Głównym celem to jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa tutaj osób mieszkających w subregionie jeleniogórskim. Dlaczego? Dlatego, że planujemy tutaj podjąć takie działania adaptacyjne dla osób, które legalnie przebywają na terenie tutaj ziemi jeleniogórskiej, aby te osoby poznały nasze zwyczaje, obyczaje, kulturę, historię, prawo, a przede wszystkim język, bo to na język polski stawiamy, zapraszając te osoby do współpracy. Rozszerzyliśmy tak naprawdę formułę Dolnośląskich Centrów Kultury Polskiej, które przekształciły się z Centrów Integracji Cudzoziemców, głównie o zwiększenie liczby ilości nauki języka polskiego także w formie online, na różnych poziomach, dedykowane różnym grupom, od dzieci do osób oczywiście dorosłych, ale także, co istotne, nie chcemy robić, nauczać języka polskiego bez naszych pracodawców, stąd też kwestie poruszane będą języka branżowego. Bardzo ważnym też elementem tutaj naszej działalności będzie wsparcie takie w zakresie porad prawnych, tego jak funkcjonuje w naszym kraju system prawa pracy szeroko rozumianego, podnoszenia kompetencji, kwalifikacji. Tutaj też wspierać będziemy naszych dolnośląskich nauczycieli, którzy będą mogli się kształcić i podnosić swoje kompetencje, jeżeli chodzi o takie środowisko międzykulturowe, ale bardziej w takim obszarze, żeby właśnie nauczyciele też kładli nacisk na tę naszą kulturę, historię i to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj w naszym kraju. To, co też jeszcze bardzo ważne, to też wsparcie działań takich adaptacyjnych, integracyjnych, które chcemy prowadzić zarówno dla osób, które przybyły tutaj z innych krajów, przebywają oczywiście legalnie, z naszymi tutaj osobami zamieszkującymi Dolny Śląsk, w tym względzie, żeby po prostu te osoby też poprzez tą integrację poznawały się i odczarowywały pewne stereotypy.
8: Kto będzie tutaj zatrudniony, ile osób pracuje w Jeleniogórskim Centrum?
7: Czyli obecnie w Jeleniogórskim Centrum trwają jeszcze nabory, jeżeli chodzi o konsultantów Urzędu Wojewódzkiego. Będą to docelowo dwie osoby zatrudnione, które będą obsługiwać system po stronie właśnie Urzędu Wojewódzkiego. Pracują już animatorzy, osoby, które zajmują się informacją czy doradztwem, ale także osoby takie jak koordynator chociażby. I z racji tego, że projekt składa się z kilku partnerów, bardzo jest mi trudno też określić, kiedy dokładnie w pełnym składzie już będziemy wszyscy tutaj działać. Robimy to już z dużym natężeniem, muszę powiedzieć. Już w chwili obecnej pracują tutaj co najmniej 4 osoby, ale będzie docelowo tych osób tutaj co najmniej 8.
8: Różnice kulturowe, bo to jest chyba ten podstawowa kwestia, dla której otwierane jest to centrum. Czy one rzeczywiście są aż tak duże? Bo wydawałoby się jednak to kraje tego samego kontynentu, Europa, no sąsiednie kraje, a jednak okazuje się, że tutaj ta przepaść jest dość spora.
7: Prawdę powiedziawszy, lwia część beneficjentów, których obsługujemy, to są oczywiście obywatele tutaj za naszej wschodniej granicy, przede wszystkim obywatele Ukrainy. Muszę panu powiedzieć, że od 2024 roku obsłużyliśmy już blisko 3000 osób tymi dwoma centrami, Wałbrzych i Wrocław. Oczywiście one są też, te centra, bardzo różne od siebie, bo muszę powiedzieć, że zupełnie inny rodzaj osób przychodzi do centrum w Wałbrzychu, a zupełnie inaczej wygląda to we Wrocławiu. No i myślimy, że tak samo będzie i w Jeleniej Górze, i w Legnicy. Też jednak ta różnorodność sama wewnątrz naszego województwa dolnośląskiego jest tutaj widoczna.
8: Z jakimi problemami najczęściej przychodzą osoby do tych centrów, które już działają?
7: To są bardzo proste rzeczy, takie jak załatwić szkołę dla własnego dziecka, jak poruszać się w środowisku pracy, co można, czego nie, co jest legalne, co jest nielegalne. I tak naprawdę doradztwo też w obszarach związanych chociażby z finansami. Bardzo duży nacisk też kładziemy, tak jak już wspominałam, na pracodawców, ale też na samą formę tego, w jaki sposób zakładać działalność gospodarczą tutaj w Polsce. I te osoby też się tego tutaj dowiadują i takie pytania mają, bo one nie są oderwane od rzeczywistości. To naprawdę się dzieje. Według statystyk GUS-u, takich ogólnodostępnych, liczba osób przebywających i pracujących tutaj na terenie województwa dolnośląskiego sięga miliona. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala osób. Natomiast jeżeli chodzi o ilość osób, które z pobytem mają wszystko uregulowane, czyli jakby są w statystykach, to jest 124 tysiące, bo czym innym jest też pracować, a czym innym po prostu załatwiać formalności pobytowe. Całość tego projektu finansowana jest poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach tego funduszu pozyskaliśmy 39 milionów, natomiast cała wartość projektu to blisko 44 miliony złotych. Projekt realizowany jest od listopada 24, tak jak już wspominałam, a zakończenie planowane jest w czerwcu 29 roku. Oznacza to, że na jedno takie centrum rocznie przypada około 2 miliony złotych. To jest oczywiście uśrednione, ponieważ my w zależności od potrzeb też zupełnie inne potrzeby widzimy w mieście Wrocław, gdzie tych osób jest dużo, dużo więcej i rzeczywiście konsultantów czy samo zatrudnienie będzie tam zwiększone.
8: Czy kolejne centra będą powstawać jeszcze na Dolnym Śląsku? Na razie mamy 4.
7: W ramach tego projektu nie było planowanych więcej centrów. My też, muszę przyznać szczerze, dopiero przyglądamy się temu, w jaki sposób ta obsługa będzie wyglądała. No, tak jak powiedziałam, Legnica, dzisiaj Jelenia Góra, 2 już funkcjonują. Widzimy, że jest potrzeba, widzimy, że osoby przychodzą bardzo chętnie. Nie tylko osoby, bo też i organizacje pozarządowe, także myślę, że mamy co robić.
8: Ostatnie już pytanie, krótko reasumując, czyli co, będziecie pełnić taką funkcję doradcy, trochę przyjaciela, który wyciąga rękę i pomaga się odnaleźć w Polsce?
7: To przede wszystkim, natomiast też będziemy pełnić rolę kogoś, kto pokazuje, co można, a czego nie.
9: Artem Zuzula, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Jesteśmy odpowiedzialni za powstanie tego centrum razem z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, czyli jakby kwestie i remontu, i administrowania tego centrum jest po naszej stronie. Z drugiej strony merytoryczne wypełnienie w kwestiach przede wszystkim punktu konsultacyjnego, czyli konsultanci, którzy konsultują, pomagają się zadaptować, dają informacje o zasadach życia w Polsce, o różnego rodzaju sposobach rozwiązania problemów i tak dalej. To jest nasze zadanie. Kursy językowe, różnego rodzaju warsztaty integracyjne i adaptacyjne dla dzieci, dla dorosłych. Więc razem z partnerami innymi też prowadzimy debaty, będziemy prowadzić debaty, które mają na celu przybliżenie lokalnym mieszkańcom zagadnień związanych z migracją, obalenie różnych mitów, stereotypów, a z drugiej strony pokazania prawdziwej sytuacji, która jest w Polsce albo w Europie.
3: Jakie mity najczęściej musicie obalać?
9: No, jeżeli chodzi o centra, to kwestia noclegowni albo tworzenia tych centrów dla nielegalnych migrantów, co jest całkowitą nieprawdą, ponieważ no, jak pan może zobaczyć, albo ktokolwiek może zobaczyć, to tutaj przyjdzie, nie ma żadnych miejsc do noclegu i to są bardziej punkty konsultacyjne i bardziej to jest podobne do nowoczesnego urzędu niż do jakiegokolwiek miejsca takiej doraźnej pomocy. Druga sprawa jest taka, że projekt przewiduje udział legalnie przebywających cudzoziemców, więc obsługujemy legalnie przebywających cudzoziemców. Pomagamy w kwestiach administracyjnych, tak żeby przedłużyć legalny pobyt, bo cudzoziemiec w Polsce często musi odnawiać swoje dokumenty, które świadczą o jego legalność pobytu, więc w tych kwestiach administracyjnych też potrzebuje czasem wsparcia. Też będzie zapewniał jakby udział takich partnerów jak Urząd Wojewódzki, zapewnia też wysoki poziom obsługi petentów. Nie tylko cudzoziemców, też Polacy, którzy zatrudniają albo współpracują, albo mają w rodzinach cudzoziemców, no to też mogą tutaj przyjść i dowiedzieć się dla swoich bliskich albo dla swoich pracowników, jak wyglądają te kwestie legalnej pracy albo też rozwoju zawodowego, albo różnych pokonania różnych barier, które ma cudzoziemiec, no, który nie dysponuje, nie wiem, rodziną, znajomymi w tym kraju, do którego przyjechał, który dopiero tworzy swój kręg znajomych i tak. Więc
3: czyli krótko mówiąc, mogą się tutaj zgłaszać osoby z Ukrainy, ale nie tylko, bo też Polacy, na przykład pracodawcy, kto jeszcze?
9: Tak, nauczyciele, którzy mają do czynienia z klasami mieszanymi. Też mamy razem z DODN-em mamy zaplanowane warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Jak się nauczyć zarządzać taką klasą, jak z taką klasą sobie dawać radę. Z drugiej strony pracodawcy, jak pan powiedział, ale też po prostu sąsiedzi, mieszkańcy, czyli dowiadywanie się o trochę innych wymaganiach, które dotyczą cudzoziemców, bo też nie ukrywajmy, że jakby jasne, że cudzoziemcy mają swoje obowiązki, jeżeli chodzi o pewną dokumentację, jeżeli chodzi o pewne zasady prawne. Bardzo często te rzeczy są niejasne dla Polaków, nawet dla niektórych prawników polskich, którzy nie specjalizują się w tym prawie migracyjnym, więc tutaj nasi konsultanci albo też prawnicy, którzy będą tutaj konsultować na zlecenie, będą wyjaśniać te kwestie i tym samym też obalać dalej jakieś stereotypy i mity, więc jeżeli chodzi o stereotypy, to nie jest centrum, które będzie wyzyskiwać jakikolwiek system, tylko to miejsce, które im pomoże poznać Polskę, które pomoże poznać zasady i de facto które będzie zachęcało ich działania zgodnie z tymi zasadami.
10: Katarzyna Petyniak, koordynator merytoryczna Dolnośląskiego Centrum Kultury Polskiej w Jeleniej Górze.
3: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co się kryje pod tą nazwą, co tu się będzie dziać?
10: Kryje się pod tą nazwą przede wszystkim chęć odpowiedzi na nasze prośby naszego społeczeństwa, czyli aby cudzoziemcy byli przygotowani językowo w momencie, kiedy przebywają w naszym kraju, mieli wiedzę historyczną. Dzieci próbujemy też zintegrować poprzez różne zajęcia Lego. Cała ta machina, jeśli chodzi o warsztaty i propozycję taką edukacyjną bardzo mocną, ma służyć właśnie temu, abyśmy mieli większe zrozumienie jedno do drugiego, w tym językowe, które jest podstawą. Oprócz tego bardzo dużą częścią działalności jest działalność konsultacyjna, czyli taka osoba może tu przyjść, może dowiedzieć się, gdzie powinna się zgłosić, aby wszystko przebiegało zgodnie z naszymi zasadami, zgodnie z naszym prawem.
3: Czyli najlepiej, jak ktoś przyjeżdża, nie do końca wie, co i jak po prostu do was podejść.
10: Najlepiej. Ta poczta pantoflowa nie zawsze jest najlepszym źródłem wiedzy, a tutaj jest merytorycznie, rzeczowo i zgodnie, tak jak mówię, ze wszystkimi regulaminami.
3: Będą tutaj też odbywać się takie zajęcia, zajęcia integracyjne, czy już jakieś z takich zajęć są zaplanowane, co się będzie działo w najbliższych dniach, no bo dzisiaj otwarcie, a potem?
10: A potem, zaczynamy diagnozować naszą społeczność, ponieważ było gorąco odnośnie tych centrów ostatnio i chcemy być bardzo uważni na to, czego rzeczywiście nasze społeczeństwo potrzebuje, więc najpierw chcemy na nowo zdiagnozować tę sytuację i ten problem, aczkolwiek już jestem przekonana, że będzie to miłe, ciepłe, wspólne spędzanie czasu.
3: Diagnoza, to będą jakieś spotkania, jakieś będziecie tutaj zapraszać Jeleniogórzan, jak to ma wyglądać?
10: Tak, zdecydowanie będziemy zapraszać Jeleniogórzan, będziemy też pytać również te społeczeństwa, które gościmy, w jakiej formie chcieliby się zaangażować. Szczerze mówiąc, liczymy na te pozaharmonogramowe, czyli poza tymi podstawowymi rzeczami, jak język polski, przedsiębiorczość, historia i Lego, taką wymianę pod tytułem być może nasi Kolumbijczycy chcieliby nauczyć nas trochę tańca, żeby było troszeczkę tak cieplej i przyjaźniej, żebyśmy realne więzi tworzyli.
11: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Panie marszałku, bardzo dużo zostało dzisiaj powiedziane, ale we wszystkich wypowiedziach chyba przewijało się hasło takiej trochę dezinformacji, obalania mitów i to będzie chyba jedno z ważniejszych zadań, które będzie odbywać się w jednym właśnie z czterech centrów otwartych na Dolnym Śląsku.
11: Tak, i między innymi ta reorganizacja, którą przeprowadziliśmy, myślę, jako pierwszy region w Polsce, przeprowadzając też tą dyskusję, która przetaczała się przez łamę sejmiku, chociażby ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, to działanie, które podjęliśmy od nazwy, po program, po reorganizację centrów integracji społecznej na centra kultury polskiej, ale też utworzenie dwóch nowych w Legnicy i w Jeleniej Górze, które dzisiaj to drugie zostało otwarte, jest między innymi po to, żeby przeciwdziałać tej dezinformacji, przeciwdziałać temu, jakoby tej narracji, jakoby samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy z rządem budował jakieś centra, w których będą gromadzeni uchodźcy, w których będą budowane getta uchodźców w niezgodnie z naszym ładem społecznym, który od dziesięcioleci, od tysięcy lat prezentujemy. Dlatego całe to działanie, przedsięwzięcie ma na celu, żeby tą narrację taką medialną, polityczną odwrócić i pokazać, jaki jest stan faktyczny, że dbamy o kulturę polską, dbamy też o tradycję, o historię, ale dbamy też o bezpieczeństwo Dolnoślązaków, naszych obywateli, poprzez odpowiednie przekazywanie wiedzy cudzoziemcom, którzy w sposób legalny znajdują się i trafiają do Polski, a nie są to hordy najeźdźców, które tutaj się panoszą, tak jak to przedstawia dzisiejsza opozycja polityczna na tym poziomie regionalnym i krajowym.
3: Czyli takie centrum nauki, spotkań, integracji.
11: Tak, oparte przede wszystkim na nauce języka, bo tutaj znacząco została wydłużona ilość godzin języka polskiego, bo żeby faktycznie móc współpracować, nie być izolowanym, trzeba się dobrze komunikować i tutaj język ma w tym bardzo duże znaczenie. Kształcenie zawodowe też, po to, żeby ci, którzy do nas przyjeżdżają, żeby mogli dobrze znaleźć się na rynku pracy. To jest też kwestia nauki naszej kultury, historii, to co już mówiłem, no bo żeby współpracować w jakimś społeczeństwie, no trzeba te zasady mieć w jakiś sposób, być z nimi zaznajomionym albo wpojone. I taka jest intencja, taka jest idea. To są często proste rzeczy. Sami podróżujemy po świecie i wiemy na przykład, że w krajach Bliskiego Wschodu czy w krajach azjatyckich, no i to wszystko musi być procedowane, realizowane w ramach warsztatów, promocji, ale też konkretnych działań Centrów Kultury Polskiej. Dzisiaj czterech, które na Dolnym Śląsku powstały. Pierwsze w Polsce. Myślę, że będziemy przykładem dla reszty województw w kraju.
3: A teraz zapraszam na kolejny materiał. Od zabójstwa motywowanego homofobią po ekscentryka w marynarce z sierści z własnego psa. Dziś kilka mocnych historii z regionu, o których opowie Iwo Łaborewicz, kierownik Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze. a rozmawia z nim Diana Suseł.
12: Jesteśmy regionem turystycznym, więc wypadało wymienić też osoby, które były związane z turystyką, no takim chyba najbardziej znaną postacią w regionie przed laty, no już przed ponad 30 laty był Tadeusz Steć, jak to sami przewodnicy mówią, przewodnik przewodników, ojciec ich wszystkich, taki duchowy, prawda, w sensie przygotowania do zawodu, wiedzy o naszym regionie, także tych osób jest bardzo dużo. No.
13: Jak go wspominają jego znajomi?
12: No, był przede wszystkim osobą wielowymiarową, na pewno, ale wszyscy pamiętają, myślę, jedno, no, że miał ogromną wiedzę na tematy tutaj regionu i nie tylko wiedzę historyczną. Co ciekawe, on nigdy nie skończył historii, znaczy żadnych studiów nie skończył, podjął studia, tam rok czy półtora studiował, ale we wszystkich podziękowaniach, jakie trafiałem w dokumentach, piszą zawsze magister Tadeusz Steć, prawda, chociaż to było kiedyś bardzo ważne, magister to było znacznie więcej niż teraz, no ale miał taką wiedzę, że nawet profesorowie uniwersyteccy się do niego zwracali o konsultacje w pewnych sprawach. On był też osobą znającą dobrze perfekt niemiecki. To pamiętam, jak Henryk Szoka jeszcze wspominał, kolejna osoba, która odeszła, pani Alina Obidniak jeszcze z teatru, jeśli przy tym jesteśmy. Ale jeśli chodzi o Stecia, to wspominał, jak nagrywał filmy takie krajoznawcze o Krzeszowie. Poprosił Stecia, żeby przyszedł i mówi, no to przygotujemy się, pokażę panu materiał, co nagrałem, żeby pan jakiś komentarz przygotował, spotkamy się za parę dni i ten. No i coś pan chodzi, no żeby powiedział o tym Krzeszowie, o historii, o tych zabytka, które tam na tym filmie są. A Steś mówi, nie, proszę puszczać i nagrywamy od razu. No i faktycznie puścił mu film i ten, tak jak to, co było na filmie, to on to opisywał po prostu historycznie, z anegdotami. Mówi, no fajnym byłoby mieć wersję niemiecką. Żaden problem, mogę po niemiecku. No i usiadł i zrobił to samo po niemiecku. I zamiast nagrywać parę dni, prawda, ścieżkę dźwiękową do filmu, zrobili to, nie wiem, w 2 godziny, czy w 3 może.
13: Jak człowiek orkiestra, Louis Define przesiadający się na kolejny instrument.
12: No coś takiego. Nie, no Steś, tak ja go jako młody człowiek pamiętam bardziej, prawda, ale byłem z nim na paru wycieczkach i autokarowych, i pieszych, no to on sypał anegdotami, dowcipami jak z rękawa.
13: Dlaczego jest uważany za tego ojca przewodników? Jakie podwaliny stworzył?
12: On przede wszystkim prowadził kursy przewodnickie, założył to tutaj koło przewodników, czy był jednym z prezesów przez ileś tam lat. I większość przewodników wyszła spod jego ręki, w tym sensie, że on ich szkolił po prostu. I no, wyszkolił chyba dobrze, bo jest to chyba największe, czy drugie w Polsce koło przewodników, jeśli chodzi o liczbę ludzi zrzeszonych, tych przewodników. Cieszą się raczej dobrą opinią wśród tych, którzy tu przyjeżdżają, z których oprowadzają po naszych górach. No teraz także i po Pradze, no ten zakres, prawda, przewodnictwa się rozszerzył. Także no ta wiedza fachowa była tutaj jakby głównym, to że on potrafił, bo znał się nie tylko na historii, ale na roślinkach, prawda, on potrafił określić, co to za roślina, kiedy kwitnie, jak można ją wykorzystać leczniczo na przykład, czyli coś, no, to nawiązywało do laborantów, to sam nie leczył, nie preparował żadnych specyfików leczniczych, ale dobrze znał. No, miał chyba niesamowitą pamięć, intuicję i miał dar opowiadania. On był gawędziarzem po prostu, jego się słuchało. Mówił, to opisywał to, co widzimy, tak jak przewodnik racowy, i jeśli ktoś widział, że trochę przynudza, albo ci słuchacze na przykład na jakichś prelekcjach zwłaszcza, no to wtedy wrzucał anegdotę, która zawsze się wiązała zresztą w ten czy w inny sposób z tym, co mówił. Jeśli miał slajdy, to potrafił, prawda, wiedział, co będzie, jaki następny slajd. Okazało się slajd nieoczekiwany różnej tematyki, a on mówił to zupełnie co innego. No i sala od razu się ożywiała, bo... No ale to było celowe zagranie z jego strony, także potrafił trzymać napięcie, uwagę, nawet tych mało zainteresowanych. No, był postacią, no, znany był z tego, że chodził w góry z termosikiem, w termosiku była zmocniona herbata, prawdopodobnie. No, z paru innych jeszcze rzeczy. To jest człowiek legenda tak naprawdę i tu można o nim mówić, no, godzinami. No, był trochę, może nie przesady chyba, bardzo zadufany sobie, ale nie ten, no, nie lubiał kobiet, przynajmniej tak to pokazywał. Nie, żeby robił krzywdę, czy tam jakoś dyskryminował, ale był taki czasami, znaczy uważał, że nie to, że nie lubiał, tylko, że no, kobiety to się nie nadają na pewne stanowiska, prawda? I trochę podkpiwał sobie sobie i właśnie te dowcipy jego miały taki wymiar czasami antyfeministyczny. Nie tak, jakbyśmy to teraz może ostro określili, ale no, w tamtym czasach to nie raziło po prostu. I nawet panie, które były na wykładach, śmiały się z tych jego dowcipów, aczkolwiek dzisiejsze perspektywy może nie wszystkie by tak przeszły gładko.
13: Dzięki kobiecie był w ogóle na świecie.
12: Tak, nie, on do końca żył, znaczy obok mieszkał z mamą, także mama bardzo swoją szanował. Mama zmarła pół roku, zdaje się, po nim. No, został zamordowany, jak pamiętamy, w 93 roku. Mama opiekował się nią, znaczy była opiekunka jeszcze, ale on też, także pod tym względem to jednak nie to, żeby on dyskryminował całkiem, tylko no, uważał, że no, miejsce kobiety, tak trochę po niemiecku, Kinderkische, prawda, dzieci, kuchnia i tam niewiele więcej, no, ale bez przesady, jeśli musiał współpracować z kobietami, to nie było tutaj żadnego problemu.
13: Dawał radę.
12: Tak, no to może to była też taka poza z jego strony, no, mi jako, tak głównie nastolatka, jak miałem z nim taki bliższy kontakt, w sensie uczestniczenia w spotkaniach, w prelekcjach, no to tak może nie wszystko się rzucało w oczy, trzeba porozmawiać z kimś starszym, kto go tam znał bliżej. No, mówię, był człowiekiem wielowymiarowy. Na pewno miał ogromną wiedzę. No, taką wadą jego było to, że gromadził różne rzeczy, nie zawsze legalnie, w sensie na przykład książki pani Thriller, o której wspomniałem wcześniej, kierownik archiwum, no później po latach, jak się z nią spotkałem, to mówi, a czy Steć oddał książki, które pożyczył ode mnie z archiwum? No nie oddał. No, wróciły po jego śmierci, jak się okazało, że ten, no taki był trochę. Lubił mieć przy sobie dużo rzeczy. Znaczy, uważał, że i tak niewielu osób z tego skorzysta poza nim, także no, może w tamtym czasie miał trochę racji.
13: Nie każdy godzien tego tak zadecydował.
12: Tak, tak, znaczy, takich osób było więcej. Znaczy, może nie w tym sensie, bo na przykład jeszcze doktor Bernard, Stanisław Bernard, który tutaj też był legendą. Jak się w Jeleniej Górze mówiło, że idzie się do doktora, czy z doktorem się spotkało, to każdy wiedział, że nie chodzi o lekarza, czy jakiś, no to ze Stanisławem Bernardem, on był taką encyklopedią jeleniogórską, wszystko wiedział. Takim portalem googlowskim, to prawda? Jeśli się go o cokolwiek spytało, to on prawie wszystko wiedział. To był człowiek, który skończył studia jeszcze przed wojną w Monachium, był marynistą, pisał książki marynistyczne. W Jeleniej Górze popełnił tych książek ponad 20, blisko 30 chyba, które wyszły w sumie w nakładzie około 2 milionów egzemplarzy. To były może broszurki z serii, takie miniatury morskie, ale były niezwykle popularne i do dzisiaj, jak się

0: Skonia.
1: On był człowiekiem, który uprawiał też dużo sportów, bo grał w tenisa, chyba konno też jeździł, pływał dobrze, znał wiele języków. I co ciekawe, on był tutaj założycielem wielu instytucji lub współtworzył te instytucje, na przykład to Przyjaciół Zwierząt, schronisko, to były jego inicjatywy lub współinicjatywy, które, jeśli nie był tam zamieszany, nie był w to jakoś tak oficjalnie, to przynajmniej mocno wspierał albo zachęcał. On stał też za początkiem Nowin Jeleniogórskich, nawet przez redaktor był uważany za nieetatowym naczelnym redaktorem, prawda? Dużo pisał tam pod swoim nazwiskiem, pod pseudonimem różnych informacji. Dużo pisał przede wszystkim. I na przykład miał psa, którego codziennie czy tam co jakiś czas wyczesywał i w pewnym momencie z tej sierści dołożył do wełny, z której później zrobiono z jego marynarkę. Chodził w tej marynarce, prawda? Można powiedzieć w cudzysłowie trochę z własnego psa. Znaczy z sierści tego psa oczywiście. No, był człowiekiem...
0: Ekscentryk nieco.
1: Tak, zdecydowanie. To nie tylko na tamte czasy, ale dzisiaj też, ale człowiek, który miał swoje zdanie, twardo się jego trzymał, no to były czasy ciężkie, władza komunistyczna trochę nie bardzo patrzyła na takich ludzi, ale on sobie potrafił z tym wszystkim poradzić, miał różne epizody w swoim życiu. No on dla Jeleniej Góry i dla regionu jest taką ważną postacią, naprawdę wiele inicjatyw, które tutaj w pewnym sensie był też jakby współtwórcą wielu imprez Września Jeleniogórskiego, które do dzisiaj są prawda, prowadzone, są organizowane, więc no, walczył o wiele rzeczy, na przykład o to, żeby kino zeroekranowe było w Jeleniej Górze, prawda, szeroko. O to, jak Krzyżaków zaczęli wyświetlać w Polsce, to się domagał, no dlaczego nie ma w Jeleniej Górze, że wycieczki jeździły autokarowe na przykład do Wrocławia, żeby obejrzeć tam film, no bo zanim do Jeleniej Góry dotarł, tam po kilkanaście kopii w całym kraju. No to takie drogie...
0: Wypracował to?
1: Tak, tak. On był, dążył do celu dosyć konsekwentnie, no i większość rzeczy mu się udawało. Także no, na przykład był inicjatorem pomnika ofiar lawiny w Białym Jarze. Postawił ten pomnik, znaczy doprowadził do postawienia jego. Niestety ten pomnik też lawina zmiotła po 3 latach chyba, ale o tym się pamięta. No, działał na wielu polach, był doceniany w wielu organizacjach. Może nie był tak instytucjonalnie związany, ale wszędzie go szanowano i słuchano jego rad.
0: Czyli Google miał wtedy imię.
1: Tak, tak, to miał wtedy imię. Po prostu był człowiekiem, który na przykład przesiadywał tutaj, jak był Empik, Empik w sensie kawiarnia, czytelnia, to nie był taki Empik w dzisiejszym rozumieniu. Tu, gdzie BWA dzisiaj jest, prawda? Tam była sala i w piwnicy i na górze, on tam często siedział, bo tam można było prasę zachodnią dostać i czytał sobie zawsze jakąś tam gazetę angielską, niemiecką, francuską. No też miał ten zwyczaj, że czasami wycierał z tych gazet jakieś rzeczy, ale faktem jest, jeśli coś go interesowało, ale faktem jest, że te gazety i tak były później na makulaturę oddawane, nikt tego nie zbierał, a wielu ludzi znających obce języki w Jeleniej Górze zainteresowanych tą pracą nie było, więc myślę, że szkody nie narobił, a dzięki tym artykułom później tworzył książki, no bo jeśli coś tam znalazł, to był jego archiwum takie...
2: Prywatne.
1: Tak, prywatne, taki no warsztat pracy po prostu.
0: Wracając do pana Stecia, bo nie jestem jeleniogórzanką, więc nie znam tak dobrze tej historii. Jaka tutaj była baza tego morderstwa? To było jakoś uwikłane społecznie, czy to jest kwestia przypadku?
1: Do końca nikt nie jest pewny, policja szła w kierunku, no wiadomo, że Steć był orientacji innej, prawda? Nie taki, no i to z tym wiązano, że sprowadził sobie kogoś do jedna z hipotez zakładała, że przyszedł z kimś, kto go zamordował, ale on był bardzo człowiekiem, który nie wpuszczał do mieszkania osób, których nie znał. To miał drzwi na sztaby, wizjery i tak dalej. Jeśli ktoś był mu nieznajomy, to nie miał szans, żeby wejść do mieszkania, więc to musiał być ktoś, kogo znał, no, kogo wpuścił do mieszkania, bo stało się to w domu. No, nie złapano tego mordercy. Jeden się, co prawda, przyznał. Sprawa trafiła do Bydgoszczy, bo to się było powiązane z paroma innymi sprawami, ale jak zaczęto go przesłuchiwać, to się okazuje, że no, nie znał wielu szczegółów, których media nie podawały, a także on był tamten człowiek, który się przyznał, był zamieszany w inne przestępstwa i tak chciał chyba
0: zabłysnąć w dziwny sposób.
1: Tak, tak, dodatkowo jakoś jeszcze wziąć. I tak mu było wszystko jedno. Jedno morderstwo czy cztery, to tam już dla niego było wszystko jedno. Znaczy, dokładnie nie pamiętam szczegółów tej sprawy, ale no niestety jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma.
2: I to jedna z tych historii, które poznają w lokalnej pamięci. I to jedna z tych historii, które pozostają w lokalnej pamięci jak niedokończona książka, bez finału. Jelenia Góra zawsze była miastem ludzi niezwykłych, ciekawych, tych, którzy potrafili przetrwać trudne czasy i zmieniać swoją przestrzeń.

wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Jeden noc spłoszy dzień, zmieni imię swe. Już czas

śmierć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: SK2 Jelenia Góra.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.